precious, my darling.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
2: Koniec pożarów pomorskim. Strażacy byli na miejscu prawie tydzień. Rośnie liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. W tej prawdzie będzie też mobbing nasz powszedni.
0: Prawda Antyradia.
2: Minuta po szóstej. Grzegorz Kornacki. Po pożarze w Chlewicy strażacy zakończyli działania w tamtejszym zakładzie gospodarowania odpadami. Ochrona zauważyła ogień w sobotę około południa. W kulminacyjnym momencie w akcji gaśniczej brało udział ponad 200 strażaków. Opanowali sytuację jeszcze tamtego dnia, ale potem dogaszali śmieci o łącznych wymiarach 100 na 200 metrów i do tego jeszcze 12 metrów wysokości. W pobliżu nie ma budynków mieszkalnych. 7 strażaków potrzebowało pomocy medycznej od przegrzania i odwodnienia czy przez skręcenie kostki.
0: Prawda Antyradia.
2: 3 tony śniętych ryb zostały już wyłowione z kanału Gliwickiego. Padają przez złotą algę. Wody polskie wyławiają je od soboty.
0: Prawda Antyradia.
2: Tu nie wypada powiedzieć, że przepisy zostały klepnięte. Nowe przepisy o mobbingu zostały podpisane, opublikowane i czekają na wejście w życie do listopada.
3: Poszkodowany nie będzie musiał udowadniać, że nękanie w pracy trwało długi czas, ani że wywołało określony skutek, na przykład zaniżoną samoocenę pracownika. Pracodawca będzie musiał ofierze mobbingu zapłacić i firma Joanna Łuksza.
4: Minimalne zadośćuczynienie wyniesie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli przy stawce obowiązującej w 2026 roku 28 836 zł.
3: Firmy będą musiały przygotować procedury zapobiegania mobbingowi i takie, które ułatwią jego zgłaszanie. Mają na to czas do maja przyszłego roku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Polskie firmy coraz częściej szanują czas prywatny pracownika. Ponad 80% zniechęca do sprawdzania poczty w czasie wolnym, 3/4 ogranicza nadgodziny. Trochę gorzej jest z urlopami. Top Employers Institute, Katarzyna Konieczna-Michałek.
5: Tylko niecała połowa polskich organizacji certyfikowanych wprowadziła formalnie tak zwane embargo urlopowe, czyli zasadę niekontaktowania się z pracownikiem podczas urlopu. Jest to wynik zbliżony do średniej europejskiej i globalnej.
2: U nas to wciąż dobra wola firmy, ale bywa inaczej. Przepisy zakazujące pracodawcom kontaktowania się z pracownikami po godzinach obowiązują w ponad 20 krajach. Jest 6:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody na dziś. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu, w Poznaniu, Opolu i w Zielonej Górze. Synoptycy przewidują tu do 27 stopni. 26 w Warszawie, Szczecinie i w Olsztynie, 24 stopnie będą w Katowicach, a najmniej 22 w Koszalinie. Deszcz może padać w pasie centralnym i w południowej połowie Polski. W Rzeszowie może znów zagrzmieć.

0: magazyn Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Czas wolny ma być czasem wolnym. Z badania Top Employers Institute wynika, że w Polsce coraz więcej firm wprowadza zasadę, żeby po godzinach czy na urlopie nie zawracać ludziom głowy. O szczegółach Katarzyna Konieczna-Michałek.
2: Jeszcze kilka lat temu odbieranie służbowych telefonów na plaży podczas urlopu mogło być postrzegane jako dowód zaangażowania. Dziś podejście pracodawców wyraźnie się zmienia. Coraz częściej mówi się o tym, że pracownik podczas urlopu powinien rzeczywiście odpocząć i wyłączyć się, odłączyć się od pracy. Widać to też w naszych badaniach Top Employers Institute. 100% certyfikowanych organizacji w Polsce wskazuje menadżerów jako osoby odpowiedzialne za zachęcanie pracowników do wykorzystywania urlopu. Jednocześnie 4 na 5 zniechęca pracowników do sprawdzania służbowej poczty poza godzinami pracy, a 3 na 4 wprowadziło praktyki ograniczające nadgodziny. I tu chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym zniechęcaniu do sprawdzania poczty po godzinach. Nie wystarczy, gdy menadżer powie: OK, skończyłeś.

0: 100% umożliwia dopasowywanie grafiku do obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Jest jednak jeden obszar, w którym mamy wciąż dużo do zrobienia, bo tylko niecała połowa polskich organizacji certyfikowanych wprowadziła formalnie tak zwane embargo urlopowe, czyli zasadę niekontaktowania się z pracownikiem podczas urlopu. Jest to wynik zbliżony do średniej europejskiej i globalnej. Warto też pamiętać, że niezależnie od spisanych zasad, formalnych zasad, zachowanie menadżera ma tutaj kluczowe znaczenie, bo nawet najlepsze praktyki, najlepsze polityki nie zadziałają, jeżeli pracownik podczas urlopu będzie czuł, że powinien być dostępny, bo organizacja od niego tego wymaga. Urlop zresztą jest bardzo dobrym testem organizacji pracy i kultury organizacyjnej, bo jeżeli dwutygodniowa nieobecność jednej osoby paraliżuje zespół, to problemem nie jest urlop, ale sposób zaplanowania pracy. Dlatego odpowiedzialny pracodawca powinien tworzyć takie środowisko, w którym pracownik rzeczywiście może się wyłączyć, a zespół sprawnie funkcjonuje także podczas jego nieobecności.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Konieczna-Michałek, Stop Employers Institute.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Po trwającym 3 lata remoncie kanał regatowy został udostępniony mieszkańcom. Chodzi o atrakcję, która jest w centralnym punkcie Parku Śląskiego w Chorzowie. Prace objęły m.in. odmulanie dna, wymianę nabrzeża, remont wyspy i prowadzących na nią kładek. Zmienił się także teren wokół kanału, są nowe alejki oraz zieleń. O szczegółach tej inwestycji mówi prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski.
4: W ciągu ostatnich 3 lat zostały zakończone, tak? Cały proces modernizacji tego obszaru, na którym jesteśmy. Jest to ponad 6 hektarów terenu, obejmujące zarówno tereny zielone, które zostały powiększone o 4000 m2, to są tereny samej tej wewnętrznej części kanału, czyli te tereny wodne, które zostały odtworzone również, jak i same nawierzchnie, tak, bo tutaj też trochę tego terenu zostało odtworzone. Pierwotnie tutaj był wszędzie wylany asfalt, natomiast część nawierzchni została zmieniona na nawierzchnie betonowe w formie kostek betonowych, część w formie nawierzchni mineralnych, które są przede wszystkim wzdłuż tej najwęższej części kanału. Natomiast to, co najbardziej cieszy, to myślę powrót na wyspę. Przez ponad 10 lat wyspa była zamknięta, nie można było z niej korzystać ze względu na wyłączenie tych mostków z użytkowania i na ich stan techniczny, więc cieszy nas to, że zostały one zrewitalizowane, bo to, co Państwo widzicie, to są pierwotne mostki, tak, które zostały zaprojektowane, które były w parku od początku, one zostały zrewitalizowane i ponownie można z nich korzystać. Co więcej, jest możliwość również korzystania z wyspy przez osoby z niepełnosprawnościami. Od strony właśnie kapelusza zostały zamontowane windy, które pozwalają tym osobom również dotrzeć na wyspę. Wyspa została przygotowana w taki sposób, żeby można było na nie organizować różnego rodzaju wydarzenia, koncerty, eventy. W takiej formie tej słynnej 360, tak, która ostatnio dość modnie, że tak powiem, w ten świat, powiedzmy, koncertowy wchodzi. Tutaj jest o tyle to wyjątkowe, bo rzeczywiście na środku wyspy można postawić taką scenę, można takie wydarzenie, może się odbyć i dostęp i w rzeczywistości spojrzenie na to jest możliwe z każdej strony.
3: Kiedyś po kanale regatowym pływały łódki, rowerki wodne, czy to też wróci?
4: W planie od przyszłego sezonu jest powrót rowerków wodnych. Zastanawiam się również nad łódkami w tej formie takiej elektrycznej, zasilanej solarami. Myślę, że też takim fajnym rozwiązaniem byłyby supy, czyli w formie jakichś zawodów, czy również możliwości skorzystania właśnie z tego stand-up paddle, czyli tego elementu, który rzeczywiście staje się naszą codziennością, bo coraz więcej osób korzysta właśnie z tej atrakcji.
3: A można by było przyjść ze swoim supem, żeby tutaj popływać?
4: Powiem tak, nie będziemy na pewno wyganiać nikogo, kto przyjdzie z własnym supem, będzie chciał popływać po kanale regatowym.
3: Kanał regatowy znajduje się w centralnym punkcie Parku Śląskiego i łączy się z dużym stawem. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Odpoczynek, relaks, czas z bliskimi i poznawanie nowych miejsc. Tego Polak szuka na wakacjach i coraz częściej znajduje w mniej oczywistych miejscach. O szczegółach Kamil Szabłowski z OLX.
5: Coraz większą popularnością cieszą się te mniejsze miejscowości, które skutecznie rywalizują z popularnymi kurortami. W tym roku ta zmiana jest jeszcze bardziej wyraźna, a jej wymiernym efektem jest wzrost zapytań o noclegi zlokalizowane na pojezierzach Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Noclegi, które oferują również kuchnię lub aneks, generują zdecydowanie większe zainteresowanie. Usługodawcy też to wiedzą i liczba takich ofert na naszej platformie rośnie bardzo dynamicznie. Rosnące zainteresowanie miejscami z zapleczem kuchennym może być związane m.in. z coraz większą potrzebą kontrolowania wakacyjnych wydatków. Potwierdzają to wyniki badania zrealizowanego na nasze zlecenie. Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort.

0: Port i standard oraz lokalizacja. Możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków wpisuje się więc w szerszą potrzebę łączenia wygody z planowaniem budżetu.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Kamil Szabłowski z OLX.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Na przełomie tego i przyszłego roku rozpocznie się wyczekiwany remont Warszawy Wschodniej. Przygotowania trwały od lat. Teraz podpisano umowę z wykonawcą. O tym, jak będzie wyglądała nowa odsłona dworca, Piotr Lędzion.
3: Przebudowa Warszawy Wschodniej zbliża się wielkimi krokami. Dziś podpisano umowę z wykonawcą przebudowy, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak nazywa zupełną metamorfozą.
4: Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce jest całkowita metamorfoza tego miejsca. Pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej.
3: O szczegółach prac i zmianach, jakie czekają pasażerów, opowiedział wykonawca inwestycji.
5: Jacek Poniewierski, wiceprezes Torpolesa. 7 nowych peronów, tylko na Warszawie Wschodniej i 2 perony na Warszawie Stadion. Tam będzie przebudowane te perony w ten sposób, że też będzie zbudowany peron tymczasowy, który będzie służył podczas fazowania właśnie tych prac mieszkańcom, żeby było ich po prostu wygodniej, żeby była lepsza dostępność. Do tego dochodzi oczywiście najważniejsze chyba tak z punktu widzenia pasażera zmiana wizualna, ponieważ będzie cała teren stacji tutaj będzie zadaszona. Wszystkie 7 peronów będzie zadaszona. Oczywiście wszędzie będą schody ruchome, windy, pełne dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. No i oczywiście ten łącznik do metra, Warszawa Stadion do metra. Chyba to się należy warszawiakom, w związku z tym z przyjemnością zrealizujemy tę wizję.
3: Prace kolejowe skoordynowane będą z pracami miejskimi. O ich znaczeniu mówił prezydent Rafał Trzaskowski.
6: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne.
3: Zanim będzie lepiej, musi być trudniej. Pierwsze informacje o harmonogramie prac przekazał prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
7: Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
1: Kolejarze podkreślają, że prace nad szczegółowym harmonogramem zmian w ruchu wciąż trwają.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Sztuka o bardzo szczególnym rodzaju inspiracji. W Muzeum Śląskim w Katowicach otwarto wystawę Kwiaty innych światów. O wystawie przygotowanej z przyjaciółmi, no właściwie z zamiedzy, opowiada jej kurator Sonia Wilk.
9: Wystawa Kwiaty innych światów to kooperacja Muzeum Śląskiego z Muzeum Sztuki w Ołomuńcu, które jest trzecim pod względem wielkości Narodowym Muzeum w Czechach. Ta współpraca jest bardzo istotna, ponieważ Muzeum w Ołomuńcu ma jedyną kolekcję Art Brut. Tak też nasza współpraca jest już od wielu lat, ponieważ wymieniamy się wystawami. Tym razem właśnie wystawa w całości ze zbiorów Muzeum Ołomuńskiego będzie prezentowana w Polsce. Będzie to pierwsza tak duża ekspozycja dzieł czeskich artystów zaliczanych na nurtu Art Brut, ale tu jest wielka specyfika również tej wystawy, ponieważ poza tak znanymi na całym świecie artystami jak Anna Zemankowa będzie też bardzo ciekawy ruch spirytystów, czyli sztuki mediumicznej, zupełnie nieznany w sztuce polskiej. Zaprezentowane będą dzieła artystów, którzy tworzyli od lat 20. XX wieku aż do końca XX wieku. Ciekawe zbiory z międzywojnia, ale także z lat 50. Twórczość artystów mediumicznych była wspierana przez koła spirytystyczne działające w okolicach Pragi, w okręgu karkonoskim, przede wszystkim w okręgu ołomunieckim, w Dolnych Morawach, ale co ciekawe jest również to, że działała prężnie taka grupa również na Śląsku, na Kleskim Śląsku, w okolicach Ostrawy. Grupa taka działała także w okolicach Cieszyna, natomiast no, nie mamy tutaj artefaktów, ale jest to pewien łącznik pomiędzy Śląskiem a kolekcją w Ołomuńcu. Podstawowym tematem wystawy jest kwiat. Oczywiście jest to kwiat przetworzony, kwiat inspirowany tylko kwiatami rzeczywistymi, ponieważ chodzi tutaj przede wszystkim o bogaty symbolicznie archetyp kwiatu. Kwiaty są tutaj symbolami, są znakami, są metaforami, dają możliwość ukazania wrażliwości artystów. Jeszcze bardzo ciekawym wątkiem jest automatyzm tworzenia tych rysunków, znany również w sztuce surrealistycznej, ponieważ część twórców uważała, że te rysunki powstają pod wpływem połączenia z duchem, właśnie w trakcie takiego seansu spirytystycznego, czy też takiego indywidualnego połączenia. I bardzo często artyści podpisywali swoje prace nie tyle swoim nazwiskiem, co nazwiskiem tego ducha, który do pracy inspirował. Tak było między innymi z Józefem Kocjanem, który swoje prace podpisywał Solferino. Tak jak wcześniej wspomniałam, oprócz tych twórców zwanych spirytystami, czy też tych rysunków mediumicznych, mamy też bardzo znanych czeskich artystów nieprofesjonalnych, tak zwanych osobnych, solitarnych. I najważniejszą z tych artystów jest Anna Zemankowa, która pochodziła z Ołomuńca, później przeprowadziła się do Pragi. Była samouczką. Działalność artystyczną rozpoczęła dopiero w drugiej połowie swojego życia, po różnych traumatycznych przeżyciach, ciężkiej chorobie. Natomiast dzisiaj jej prace znajdują się zarówno w kolekcji Galerii Narodowej w Pradze, w Muzeum w Ołomuńcu, w muzeach czeskich, ale również na przykład w kolekcji Centre Pompidou w Paryżu, czy w kolekcji sztuki Art Brut w Lozannie.
8: Wystawa Kwiaty innych światów w Muzeum Śląskim w Katowicach będzie gościć do 25 października.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Krajobraz po burzy w szerokiej perspektywie nie jest zły, choć nie każdy na pewno zgodzi się indywidualnie. Iga Świątek idzie jak burza w Cincinnati. W tej prawdzie będzie też wakacyjne jeszcze gotowanie.
0: Prawda Antyradia.
3: 6.31. Grzegorz Kornacki. Ponad 250 strażackich interwencji po burzach, jakie przeszły wczoraj przez Małopolskie i Podkarpackie. Wyładowaniom towarzyszyły silny deszcz i wiatr. Uszkodzone zostały dachy 9 domów w gminie Dobczyce. Jeden z nich został całkowicie zerwany. Najwięcej interwencji, ponad 100, strażacy mieli tymczasem w powiecie myślenickim. W okolicach Leżajska i Łańcuta ponad 1600 odbiorców zostało bez prądu.
0: Prawda Antyradia.
3: Na fali jest natomiast Iga Świątek. Awansowała właśnie do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati i to bez większego wysiłku. Jej walka Jelena Rybakina po półgodzinnej grze skreczowała. Wygląda na to, że miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. Do przerwy Świątek prowadziła 4-1. Przed nią jutro Jessica Pegula.
0: Prawda Antyradia.
3: Rośnie problem estręczycielstwa. Zorganizowane grupy coraz częściej przejmują konta ofiar. Takie konta, za dostęp do których ludzie płacą, żeby zobaczyć więcej niż inni. Po takim numerze przestępcy zaczynają czerpać zyski z cudzych rozbieranek. Ekspert Fortinet Szymon Poliński.
4: Płatny dostęp do publikowanych treści dodatkowo utrudnia takich nadużyć. Co istotne, osoby płacące za dostęp do takich treści mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich pieniądze trafiają nie do niezależnych twórców, lecz do grup przestępczych kontrolujących konta ofiar.
3: Interpol zidentyfikował ostatnio 18 podejrzanych profili i 27 potencjalnych ofiar.
0: Prawda Antyradia.
3: Wzięli kuchenki na ruszt urzędnicy, założyli klapki i krótkie spodenki, no i sprawdzili turystyczny sprzęt do gotowania.
5: Inspekcja handlowa sprawdziła 16 modeli turystycznych kuchenek gazowych. W jednym przypadku wykryta została wada, która może zwiększać ryzyko pożaru. Natomiast większość kuchenek turystycznych miała błędy w oznakowaniu lub dokumentacji.
6: Jak nie dać się zaskoczyć pod gołym niebem? Czytajmy instrukcję i dbajmy o szczelność. Zanim włączymy ogień, upewnijmy się, czy kuchenka stoi na płaskim podłożu i jest stabilna oraz czy nie ulatnia się z niej gaz.
5: Radziła Agnieszka Kowalska z UOKiK. Przed wyborem kuchenki do gotowania w plenerze warto też sprawdzić jej moc i zużycie gazu. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Na zegarach mamy teraz 6.33. To oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem sprawdzimy, co dziś w ciągu dnia będzie działo się w pogodzie. Pełna kultura, zapraszam. To 3x sztuka, przynajmniej w pewnym sensie. Wolf Alice wydali Hit the Sky, czyli trzeci i ostatni utwór z serii The Clearing B-Sides. Jak wskazuje tytuł, to kawałki, które powstały podczas sesji nagraniowych do ostatniego krążka grupy The Clearing, ale nie weszły na tę płytę. Rusza seria koncertów Soen w Polsce. Dziś występ w gdańskim Drizzly Grizzly, jutro w poznańskim Szumie, w niedzielę Lubelski Zgrzyt, a we wtorek Rude Boy w Bielsku-Białej. Każdy przystanek ma identyczną rozpiskę czasową. Otwarcie drzwi o 18.30, godzinę później Support Only Sons, a Soen o 20.40. A skoro przy rozpiskach już jesteśmy, jutro Sound of the Ages Festival, na który zaprasza Zamek Ćmielów. Otwarcie bram o 13, koncerty zaczną się pół godziny później. Wystąpią m.in. Lisza i Masterplan, Ronnie Romero z Gasem G, Nazareth czy Michael Schenker. Bilety jeszcze są dostępne. Burze mogą dziś pojawić się w Rzeszowie, może zagrzmi też nad Zakopanem. Poza tym deszcz może spaść w całej południowej połowie kraju, podobnie w pasie centralnym. Na termometrach będzie od 22 stopni w Koszalinie, przez 24 w Katowicach i 26 w Szczecinie, Olsztynie, Łodzi oraz w Warszawie, do 27 w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i w Zielonej Górze.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Marian, o czym myślisz?
3: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: po reklami. Prezydent hamuje Lex Szarlatan, ale skieruje do Sejmu swoje pomysły. Puma w lesie i zdjęcie z fotopułapki, czyli fake tego lata. W tej prawdzie też młodzi na rynku pracy chcą więcej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Trzy zdrowaśki tu nie wystarczą. Lex Szarlatan, przepisy uderzające w pseudomedyków nie dostały zielonego światła od prezydenta. Karol Nawrocki skierował rządową ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiada złożenie w Sejmie własnego projektu. Jak mówi, kierunek jest dobry, tylko wykonanie złe, bo szaleńcy trafili do jednego wora z firmami zajmującymi się zielarstwem czy zdrowym odżywianiem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie wiesz nigdy, kobiecie śpiewał klasyk, ja dodam do tego też internetowe publikacje, nawet na oficjalnych profilach. Pamiętacie, jak parę dni temu Nadleśnictwo Świdnice opublikowało zdjęcie Pumy z fotopułapki, jak powołało się na powiatowy oddział Straży Ochrony Przyrody, jak to miały już nie być opowieści z mchu i paproci na sezon ogórkowy? Otóż nie były stamtąd, były z zupełnie innego miejsca. Wyszło na jaw, że rzekome zdjęcie dzikiego kota to fake i potwierdza to policja.
1: Prawda Antyradia.
0: Chcą mieć lepiej. 7 na 10 zetek, czyli pracowników do 24 roku życia, zawalczy o lepsze zarobki już niedługo. Personel serwis Monika Baneś-Bator.
2: Największy odsetek młodych ludzi deklaruje, że poprosi obecnego pracodawcę o podwyżkę, co jest jakby standardowym tutaj działaniem. 26% mówi, że poszuka lepiej płatnej pracy, a 15% planuje podjąć pracę dorywczą.
0: Ci zmieniający pracę coraz częściej patrzą nie tylko na wynagrodzenie, ale też na warunki w pracy i dojazd.
1: Prawda Antyradia.
0: Schodzimy jeszcze trochę z wieku, teraz dzieci i wypadki, czyli nie takie rzadkie połączenie. Z danych Link4 wynika, że do 1/3 takich nieszczęśliwych zdarzeń dochodzi w szkole i to nie tylko na WF-ie.
3: Podbite oko, starte kolano czy rozcięta ręka to drobiazgi, ale dzieci uszkadzają się bardziej. Link 4, Agata Ambroziak-Regulska.
4: Najczęściej rodzice zgłaszają nam złamania, pęknięcia kości, skręcenia czy też zwichnięcia. Tego typu urazy stanowią ponad 80% wszystkich zgłoszonych do nas roszczeń.
3: Wysoko na liście zgłaszanych urazów są też wybite zęby czy rany wymagające interwencji chirurga. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 7:00. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś, w ciągu dnia i wieczorem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 22 do 27 stopni dziś na termometrach. W ciągu dnia deszcz może padać na południu i w pasie centralnym. Na Podkarpaciu możliwe burze. Wieczorem opady możliwe w Krakowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, w Zakopanem opady i burze. Będzie przy tym od 18 do 24 stopni.

0: rating i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Prawie 9 minut po godzinie 7 na zegarach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, no już się zdenerwowałem.
1: Co się stało? Co się stało?
2: Czytałem, że padła szóstka w niemieckim lotto o wartości 50 milionów euro.
1: Tak, no. Ale teraz uwaga, bo to jest pierwsza taka sytuacja w historii i my wam o tym opowiemy, ponieważ to parę osób...
2: Wystarczy, że ktoś miał więcej szczęścia ode mnie, dziękuję.
1: A wiesz, że ja kiedyś, ale to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu trafiłam piątkę w lotto i to chyba kilkaset złotych tylko było, bo parę osób ją trafiło. I tak mi było smutno, bo tak sobie wizualizowałam już. O tyle byłam
2: od
1: pierwszy.
2: No dobrze, ale o tym pogadamy. Pogadamy tak. Też o Boeingu 747, który leciał.
1: No i przeleciał. Momencie,
2: tak, Houston, mamy problem. Nic, uprzedzam, nic złego się nie stało, ale jest to dość komiczna sytuacja. Poza tym, jeżeli jesteśmy w temacie lotniczym, to pogadamy o najlepszych liniach lotniczych świata.
1: Tak jest, ale tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na punkt 4 w scenariuszu, który przygotowałam.
2: Tak,
1: to dziś.
2: Widzę.
1: Dziś 16. rocznica libacji na skwerku. To zasługuje na osobnego newsa. Ja tam przygotowałam wszystko.
2: Zacytujemy, moja droga, ten artykuł dwa razy. Dobrze. Zacytujemy go na początku wejścia i na koniec wejścia.
1: Tak zróbmy.
2: A potem pod koniec audycji.
1: Tak zróbmy.
2: No... kwintesencję polskiego dziennikarstwa. To był apogeum naszych możliwości. Co tam Kapuściński? The Rasmus, teraz in the shadows, 10 po 7.

0: still won't hear.
1: Desperados na wakacje w Anglii.
2: Mogę zacząć od anegdotki?
3: Proszę.
2: Moi znajomi mnie zabiją. Słuchajcie, ja nie będę mówić imion, ale jeżeli mnie słuchacie, to całuję was bardzo serdecznie. Jak oni zaczęli spotykać, bardzo, bardzo dawno temu, to jeszcze były lata 90. to kolegi, jednym z ulubionych zespołów była Pantera. I kiedyś się poznali na jakiejś imprezie i on pyta jej wtedy, a jakiego ty zespołu słuchał? Na Pumy? I o Pumie teraz będzie.
3: No właśnie. Pojawiło się zdjęcie. 9 sierpnia zostało opublikowane w oficjalnym komunikacie Nadleśnictwa Świdnica, to Dolny Śląsk, w którym ostrzegano przed możliwością obecności Pumy w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego.
2: Tak, wcześniej Puma inna oczywiście biegała w zachodniopomorskiem w okolicach Polanowa. Ta Puma została odłowiona, no ale blady strach padł na mieszkańców Polski, bo okazało się, że Pumy mogą biegać luzem.
3: No i fachowcy poszli w las i zaczęli szukać tej Pumy. Okazało się, że nic nie zostało potwierdzone. Nie ma Pumy.
2: Dlaczego?
3: No, analiza wykazała, że zdjęcie, które poszło wiralowo po Dolnym Śląsku, jest nieprawdziwe i nie przedstawia zagrożenia na naszym terenie. Poinformowało w czwartek starostwo powiatowe w Wałbrzychu. Jak przekazali urzędnicy, odnalezione tropy należały wyłącznie do innych gatunków dzikich zwierząt.
2: To skąd oni wzięli te Pumę? Znaczy co?
3: Ktoś zapewne wysłał donos do starostwa.
2: AI?
3: Tego nie wiem.
2: Duży kot?
3: Ważne jest to, że jesteśmy bezpieczni, ale Małgo rzuciła świetny pomysł tuż przed wejściem. Na co was kiedyś nabrano?
2: Na co daliście się nabrać? Pytona, tak?
3: Na to, że dziewczyna mówi kocham cię, a ma dwóch innych chłopaków. Czekamy na wasze maile desperanos@antyradio.pl i wasze telefony 321-321-600 i jeżeli nas historia wzruszy, mamy dla was coś tutaj z szafeczki antyradiowej.
2: Dokładnie, na co daliście się nabrać? Tak spektakularnie poprosimy.
3: A teraz Dzieci Rewolucji i Skorpions.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
4: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Anti Radio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alter Bridge. Mówią,
12: że mnie kochasz i że mną jest.
11: Blues Brothers.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Niedoszły zamachowiec w rękach polskich służb miał chcieć zaatakować polityków. Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale kolejarzy jednak boli. W tej prawdzie będzie też o kosmicznej polskiej kulturze.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Cyberpolicja z poważną akcją w realu. Polscy cybermundrowi zatrzymali 23-latka, który miał planować zamach na czołowych polityków w naszym kraju. Wpadł przez wpis na internetowej grupie o tematyce broni palnej. Krakowscy funkcjonariusze zobaczyli tam tekst z apelem o wyeliminowanie wielu osób i z pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego ataku. Terrorystyczny ciągoty miał mieszkaniec lubelskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Upały, mrozy i rosnąca frekwencja to trzy elementy, których polska kolej nie wytrzyma. Jak jest w czasie upałów i mrozów, przekonaliśmy się w tym roku i z tą frekwencją też widać to coraz bardziej. Kolejarzom brakuje pociągów, a te jeżdżące spóźniają się coraz bardziej. Tak obecną sytuację opisuje Rzeczpospolita. Kiedy różne odnogi PKP zaczną sobie radzić z pogodą, nie wiadomo, taki mamy klimat, ale sytuacja taborowa w Intercity ma poprawić się za jakieś 4 lata.
0: Prawda Antyradia.
1: Na razie przyspieszenie. Pendolino przeszło testy z jazdy 250 km na godzinę po centralnej magistrali kolejowej. PKP PLK, Hubert Wojciechowski.
2: Podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
1: Dziś Pendolino z Warszawy do Krakowa jedzie 2 godziny i 47 minut, czyli dłużej niż kiedyś zwykły skład.
0: Prawda Antyradia.
1: Na Księżyc poleci tymczasem sztuka. Prace kilkunastu polskich artystów trafią do projektu Lunar Codex.
3: Dzieła sztuki, książki, filmy, muzyka czy wiersze. W sumie 250 tysięcy różnych prac artystów z całego świata. Zostaną wysłane na Księżyc, zapisane na trwałych dyskach. Wśród nich będą obrazy łodzianki Darii Solar.
4: Lecą tam płytki, to są takie malutkie dyski wielkości monety mniej więcej, cieniusieńkie, na których dosłownie są wygrawerowane te obrazy, każdy w trzech postaciach i gołym okiem przy pomocy lupy możemy je obejrzeć. Dyski mają gwarancję na 1 000 000 lat.
3: Dzieła sztuki polecą na Księżyc rakietą Falcon Heavy Ilona Muska. Start kulturalnej misji pod koniec tego albo na początku przyszłego roku. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Jest prawie 7:33, to była Prawda Antyradia. Deszcz może dziś padać w pasie centralnym i na południu Polski. W Rzeszowie może też zagrzmieć, a na termometrach będzie od 22 do 27 stopni. Nocą będzie padać na północy i w zachodniej Polsce. Opady są niewykluczone też na południu i nocą spodziewamy się od 11 do 18 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Dobra, nie ma co czekać, poproszę o dźwięk.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Były ważne wydarzenia w historii świata. Wynalezienie pisma 3200 lat przed naszą erą. Rewolucja neolityczna 10 tysięcy lat przed naszą erą. I libacja na skwerku. I proszę państwa, libacją na skwerku to jest tak ważne wydarzenie, że zajmiemy się potem. Tak. Będzie to poza kalendarium. Teraz skupmy się na ludziach, którzy w porównaniu z tym tekstem mało znaczą. Robert Lewandowski ma dzisiaj urodziny. Wspaniały Robson z Chicago. 88 rok. Mam nadzieję, że słucha Antyradio. Robercie,
2: pozdrawiamy.
1: Powiem tak, no,
2: uwielbiamy.
1: Za szczytem jest dla mnie żyć i oglądać twoje popisy w erze Lewandowskiego. Nie bójmy się tego słowa. Tych słów. Usain Bolt też ma urodziny dzisiaj. Jamański lekkoatleta, sprinter, jest dwa lata starszy od Roberta. Poza tym Tomek Lipiński, Brygada Kryzys, Tilt, masę wspaniałych piosenek, 55 rok. Tomku, wszystkiego najlepszego. W Meksyku w 1940 roku został zamordowany Lew Trocki, jeden z liderów rewolucji bolszewickiej. Przypominam, dlaczego, że w Meksyku miał też romans z pewną wielką artystką. Tak. W 1911 roku, i to jest wspaniała historia, został skradziony najsłynniejszy obraz świata, który dzięki tej kradzieży tak naprawdę stał się jeszcze bardziej sławny, czyli Mona Lisa Leonardo da Vinci. Vincenzo Perugia, tak się nazywał facet, który ukradł, był włoskim pracownikiem muzeum. Ta kradzież stulecia, bo tak określano to wydarzenie, dała obrazowi największą sławę i uwaga, dorzucam tutaj coś od siebie, oskarżany nawet o kradzież był malarz Pablo Picasso, wyobraźcie sobie. Dalej, przenosimy się do Polski. Ja byłem w miejscowości Reszel, moi drodzy, to jest na Warmii. Spalono na stosie Barbarę Zdung. I uwaga, była to oficjalnie jedna z ostatnich egzekucji tego typu w Europie. Kobietę oskarżono o czary. To był 1815 rok.
2: Mnie przeraża, że to
1: stosunkowo niedawno. I jeszcze u nas. A na koniec śmierć legendarnego Zośki w 1943 roku, przepraszam, podczas akcji rozbicia strażnicy graniczni... Czekaj. Podczas udanej akcji rozbicia strażnicy granicznej. Tak, przepraszam, bo to trudne.
2: Straż graniczna jest coś takiego.
1: Taka budka. W Sieczynach zginął Tadeusz Zawadzki, czyli legendarny bohater książki Kamienie na szaniec, którą każdy powinien znać. Dziękuję.
0: Człowiek kalendarium.

0: 10 minut zostało do godziny 8, a po godzinie 8 wrócimy do naszego dzisiejszego tematu przewodniego, czyli na co daliście się nabrać.
1: Tak, bo wysyłacie masę maili w tej sprawie. Szybciutko, w dzieciństwie dałam się nabrać na to, że w dorosłym życiu będzie mnie stać na godne życie z domem i ogródkiem.
0: No słuchajcie, to chyba wszyscy się daliśmy na to nabrać. W ogóle dorosłość miała być taka fajna, co? A tutaj się okazało, pyk.
1: Ja mam swoją śmiałą teorię, że my jesteśmy jako nastolatki, późniejsze nastolatki, młodzi dorośli lat 20, robimy mniejsze głupoty jak wtedy, kiedy mamy lat 40 i jesteśmy bardziej racjonalni.
0: To zgadzam moja teoria.
1: Guana Apes, fire in your eyes teraz!

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 5 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpęd.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpęd.pl, regulaminy.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.
9: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
10: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
9: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra, druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: koniec lata. Nie!
1: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
1: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zatrzymać szarlatana. Naczelna Izba Lekarska z apelem do wszystkich. Zmiana amerykańskich lotniskowców na Bliskim Wschodzie. Jest okej, ale mogliby płacić lepiej, czyli opinia Zetek o pracy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. O pilne wdrożenie przepisów chroniących przed pseudomedykami apeluje Naczelna Izba Lekarska. To apel do wszystkich stron po tym, jak prezydent skierował rządową ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział jednak wysłanie do Sejmu swojego projektu. Według Karola Nawrockiego kierunek rządowych przepisów jest dobry, ale wykonanie złe, bo jak mówi, do jednego wora wpadają szarlatani i firmy zielarskie. Naczelna Izba Lekarska jest rozczarowana, bo samorząd lekarski od początku uczestniczył w pracach nad projektem przepisów. Jednocześnie Izba zaznacza, że wie, że niektóre zapisy są niedoskonałe.
0: Prawda Antyradia.
1: Doczekali się zmiany. Lotniskowiec USS George Washington dotarł na Bliski Wschód. Ma tam wymienić jednostkę Abraham Lincoln, której ekipa według medialnych doniesień ma już dość. Zaczęła misję w listopadzie, a w regionie jest od stycznia. CNN donosi o dwóch marynarzach, którzy mieli wyskoczyć za burtę i zostać uratowani. Washington bazuje w Japonii. USA nie mają teraz żadnego lotniskowca w zachodniej części Oceanu Spokojnego.
0: Prawda Antyradia.
1: Patrzą realnie, ale nie chcą rezygnować z rzeczy dla siebie ważnych. To zetki na rynku pracy. Według badania Personel Service połowa młodych jest zadowolona z pracy, ale 70% chce więcej zarabiać.
2: 28% zetek chce poprosić o podwyżkę. 15% zamierza dorabiać, a 1/4 chce poszukać lepiej płatnej pracy. Ale nowa firma będzie musiała spełnić nie tylko finansowe oczekiwania. Personel Service, Monika Banyś-Bator.
3: Na drugim miejscu znalazł się krótszy dojazd do pracy, następnie lepsze warunki pracy.
2: Na liście są też elastyczny grafik czy dodatkowe dni wolne. Joanna Łubuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: I stała się jasność. Hala sportowa przy Piłsudskiego w tych Hachmanowe lampy. Małgorzata Wawak.
4: Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
1: Czyli zgodnie z trendem ogólnopolskim, a kosztowało to prawie 500 000 zł. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Sobota będzie deszczowa, niedziela niekoniecznie. Jutro będzie padać. W Trójmieście i w Olsztynie może padać prawie w całej reszcie Polski. I możliwe są też burze. Spodziewamy się przy tym od 17 do 25 stopni. Na festiwalu Sound of the Ages 22 w dzień i 14 w nocy. W niedzielę więcej słońca i od 16 do 24 stopni.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, Puma, a w zasadzie oszustwo na Pumę, stało się zaczynem do dysputy. Małgo zadała pytanie, kto was najbardziej kiedykolwiek oszukał? No jak wy daliście się nabrać?
2: Tak, po prostu.
1: No i dostałem maila, Małgorzato, pozwoli, że przeczytam.
2: Tak,
1: witajcie, moi drodzy prześmiewcy. To do nas. Dałam się nabrać wielokrotnie w życiu, bo tak jak zaznaczyłam w temacie, ja jestem naiwna. Tak, taki jest tytuł maila. Ja jestem naiwna. Najbardziej spektakularnie dałam się nabrać w wieku 20 lat, że małżeństwo to fajna sprawa.
2: O, to szybko
1: poza
2: się pani da nabrać.
1: Uwierzyłam babie, że po studiach ma się dobrze płatną pracę. Pozdrawiam serdecznie. My też cię bardzo serdecznie pozdrawiamy. Słuchajcie, ze skrzynki pocztowej przenosimy się do naszej sekretarki. Ze skrzynki telefonicznej.
2: 321-321-600.
3: A więc kiedy byłem mały, byłem strasznym fanem Krójka Baxa i NBA. Rodzice zabrali mnie do kina na kosmiczny mecz i technologia, która w tamtych czasach budziła zachwyt, pokazała mi, że Krulik Bucks i całe postacie z Looney Tunes istnieją naprawdę, ponieważ grały w jednym filmie z Michaelem Jordanem. Do jakiegoś 7-8 roku życia myślałem, że Krulik Bucks istnieje. Później okazało się to niestety kłamstwo.
1: Nie istnieje?
3: No bywa. Nie,
2: właśnie,
3: pozdrawiam.
2: Jak to nie istnieje?
1: Mordziaty, jak to nie istnieje? Jej, to... Jej, a Mikołaj, święty Mikołaj, a IT?
2: Krasnolud.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Słuchajcie, za chwilę newsy w Antyradio, ale zanim to nastąpi, przypominamy, że w Antyradio wystartowała zabawa muzyczna. Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem do wygrania. Gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę i mam jeszcze z Małgorzatą dla was gotówę. 1000 zł na każdą imprezę.
2: Mhm, jeśli zastanawiacie się, gdzie znajdziecie szczegóły, to szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie antyradio.pl. Tam znajdziecie pod stronę radio i konkursy i tam trzeba wejść i tam będziecie mieć wszystkie potrzebne informacje.
1: A Hitster to fajna gra i ja wiem, co mówię. 18 minut po 8. Stąd ci teraz.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były Militaria.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka. Świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja

0: aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz na

0: Tych na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Całkowicie pijany kierowca z Polski wpadł w Niemczech, jechał ciężarówką. Narkotyki z Hiszpanii znalezione pod Warszawą, wpadka na gorącym uczynku. W wakacje coraz chętniej patrzymy na coraz mniejsze miejscowości.
14: Prawda Antyradia.
15: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Ponad 3,5 promila alkoholu wydmuchał kierowca ciężarówki na polskich numerach w Niemczech. Wparł na autostradzie A8 na zachodzie kraju, bo najpierw wyjeżdżając z placu budowy uderzył w sygnalizację świetlną. Potem jechał niepewnie i zwracał uwagę innych prowadzących. Ktoś w końcu wezwał mundurowych. 42-latek stracił już prawo jazdy.
14: Prawda Antyradia.
15: Nie tylko faszyn jest from Russian. CBŚP zabezpieczyło w podwarszawskiej miejscowości ponad 50 kg marihuany i 2 kg kokainy. Czarnorynkowa wartość tego przemytu z Hiszpanii to prawie 2 miliony złotych. Która sprowadziła towar, wykorzystała do tego legalnie działającą firmę kurierską. Wszystko było w przesyłkach paletowych. Wpadł 58-latek, który odebrał taki transport.
14: Prawda Antyradia.
15: Podwyżki CIT dla największych w drodze. Rząd opublikował projekt ustawy zakładający, że firmy o przychodach powyżej 50 milionów euro w przyszłym roku będą płacić nie 19, a 30%. Powrót do podstawowej stawki w 2030 roku, tyle że ta stawka też wzrośnie i będzie na poziomie 22%. Podwyżka obejmuje firmy energetyczne i paliwowe.
14: Prawda Antyradia.
15: Zarobki powinny być jawne. Tego chcą pracownicy. Według barometru polskiego rynku pracy 72% z nas uważa widełki płacowe za bardzo ważne. 63% popiera większą jawność. Pracodawcy jednak nie są chętni. Personel Service, Monika Banyś-Bator.
16: Na razie tylko 30% firm publikuje stawki we wszystkich ofertach pracy, a 24% robi to wyłącznie przy wybranych rekrutacjach.
15: Niemal co trzecia firma w ogóle nie ujawnia proponowanego wynagrodzenia.
14: Prawda Antyradia.
15: Małe jest podobno piękne. Przekonujemy się o tym też na wakacjach. Polacy coraz częściej stawiają na mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Według danych zebranych przez OLX wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w Lubelskiem i Świętokrzyskiem. Kamil Szabłowski.
5: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
15: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc. Jest 8:32. To była Prawda Antyradia. Najcieplej będzie dziś we Wrocławiu, w Poznaniu, Opolu i w Zielonej Górze. Synoptycy przewidują tu do 27 stopni, 26 w Warszawie, Szczecinie i w Olsztynie, 24 stopnie będą w Katowicach, a najmniej 22 w Koszalinie. Deszcz może padać w pasie centralnym i w południowej połowie Polski. W Rzeszowie znów może dziś zagrzmieć.
17: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, nie było tego w kalendarium, bo to jest zbyt ważna rocznica. Poproszę o podkład muzyczny. W studiu jest orkiestra, Ennio Morricone na pałeczce, jak to mówią. Dokładnie 21 sierpnia 2010 roku ukazała się w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej.
2: Wrocławskiej. Też na W.
1: Też. Ukazał się ten tekst. Wrocław. Libacja na skwerku. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. To jest
2: cały tekst.
1: Kamień milowy. Ja nie wierzę, że jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto nie wie, nie zna tego tekstu. To było 16 lat temu, proszę państwa. Pani Martyna Jurkiewicz była autorką tego tekstu i zaznacza, zacytuję tutaj panią Martynę, musiałam coś rzucić do sieci.
2: Ona miała wtedy 22 lata, więc też była młodą adeptką dziennikarstwa.
1: Musiałam coś wrzucić do sieci, a nic innego nie miałam. Atmosfera w pracy nie była przyjemna, więc popełniłam swoje słynne dzieło, mówiła w wywiadzie. Gdy wspominam libację, to przede wszystkim bardzo się śmieję. Ten artykuł jest po prostu śmieszny. No i niech będzie przestrogą dla różnych szefów, żeby tak nie ciśnęli podwładnych, bo wtedy różnie może się skończyć.
2: Dokładnie, słuchajcie, popularność tego tekstu nie słabnie do dzisiaj i co roku w rocznicę jego publikacji jest wspominany właśnie nie tylko w formie memów, ale my też tutaj sobie pozwoliliśmy na to, aby ten tekst wam przypomnieć.
1: Są dwie takie daty, Małgorzato. Po pierwsze libacja na skwerku, a po drugie kolejne urodziny Kamila Tumulca. którego legendarny dowód jest memem i będzie memem. The White Stripes, You Don't Know What Love Is. 19 minut do 9.

0: Desperados na wakacje w Antyradio.
1: Nie ma piosenki reggae bez słów Ayen, Lion, Ja i Rastafari. Dobrze, moi drodzy. Chodzenie z rączkami z tyłu, prawda? Mówiliśmy o zjawisku Umarell we Włoszech. Jest takie słowo, które określa faceta w wieku emerytalnym, który stoi z rączkami z tyłu i obserwuje place budowy i lepiej wie od budowlańców, jak to zbudować. Jest to wspaniałe, dziad boloński po prostu. Przeczytajcie sobie, bo nawet ten opis w Wikipedii jest fascynujący. No i słuchajcie, chodzenie z rękami za plecami. Dla jednych to jest taki sposób, żeby sobie wygodniej chodzić, prawda, w pewnym wieku. No ja już tak chodzę, niestety, ja już tak chodzę.
2: Mnie też się zdarza.
1: No i wyobraźcie sobie, że psychologowie i specjaliści, nasze ulubione zawody.
2: Tutaj ci przerwę, tak, bo myśmy wynaleźli dla was, słuchajcie, zupełnie niepotrzebny news, gdzie tutaj wypowiadają się eksperci i ja nie do końca wiem, dlaczego oni się wypowiadają na ten temat.
1: No i wyobraź sobie, zdradza to chodzenie z rączkami z tyłu nie tylko nasze samopoczucie, ale także nastawienie do świata.
2: Jak
1: i
2: to?
1: Uwaga, no. Starszy mężczyzno, do ciebie się zwracam, bo to głównie męska domena, chodzenie z rączkami z tyłu. Według tych panów i pań, ekspertów i ekspertek, chodzenie z rękami skrzyżowanymi za plecami to nie tylko domena nauczycieli czy naukowców.
2: No, brawo.
1: To postawa, którą i teraz możecie po prostu uśmiechnąć się do ucha, od ucha do ucha, bo to o was. Przyjmują tą postawę osoby ceniące sobie chwilę refleksji, wewnętrzny spokój. Przeniesienie rąk poza pole widzenia pomaga ograniczać ilość bodźców zewnętrznych, co ułatwia uporządkowanie myśli i przetwarzanie emocji. Często te osoby, które tak chodzą, są pogrążone w zadumie lub lekko skupione na swoich sprawach.
2: Słuchaj, idziemy dalej, bo ja tutaj mam napisane, jak odbierają nas inni, gdy spacerujemy z rękami za plecami. Właśnie okazuje się, że nie, bo zobacz, w środowisku wojskowym jest to gest gotowości i czujności, w dyplomacji z kolei to oznaka pewności siebie i dystansu, a w codziennych sytuacjach taki sposób chodzenia bywa interpretowany jako wyraz spokoju, dystansu do otoczenia lub po prostu skupienia. Ale na koniec mamy dla was zdanie psychologów, które w ogóle jakby sprawiło, że ten news jest totalnie durny.
1: Posłuchajmy psychologów.
2: Oni podkreślają, że mowa ciała powinna być analizowana w kontekście, więc czasem to po prostu najwygodniejszy sposób na spacer i nie ma się nad czym tu zastanawiać.
1: I na to wydano bardzo dużo pieniędzy.
2: A my na to poświęciliśmy 2 minuty.
1: Tak, a teraz białe wesele. Moja droga, Billy Idol zaprasza nas wszystkich.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jaja.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Lubelskie, pod lupą służb wpadł niedoszły terrorysta. Badane są dziwne zjawiska przy kolejowych torach. E-platformy coraz częściej wykorzystywane przez e-przestępców dużego kalibru. W tej prawdzie też nasze picie. Za małe picie.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Już po pierwszym przeszukaniu domu niedoszłego terrorysty, jak wiecie z prawdy Antyradia, służby zatrzymały w Lubelskiem 23-latka, który miał planować zamach na czołowych polityków w kraju. Jego miejsce zamieszkania sprawdził pies Straży Granicznej, spec od wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych. Nic nie znalazł. Zatrzymanemu grozi do 20 lat więzienia, na razie trafił na miesiąc do aresztu.
4: Prawda Antyradia.
5: Zagrożenie na torach do sprawdzenia. Lubelska policja bada sprawę z miejscowości Białka Kolonia. Przy torach kolejowych zostały tam znalezione elementy kabli bez materiałów wybuchowych i bez uszkodzeń infrastruktury. Maszynista przejeżdżającego tamtędy pociągu miał jednak usłyszeć odgłosy wybuchu. Sam na początku zinterpretował go jako uszkodzenie silników. Na nagraniach z monitoringu lokomotywy widać rozbłysk.
4: Prawda Antyradia.
5: Przestępcy też korzystają z internetu. Coraz częściej platformy, na których trzeba zapłacić za dostęp do materiałów różnych twórców, są wykorzystywane do cyfrowego wyzysku, ale i do handlu ludźmi.
6: Służby nazywają ten rodzaj przestępstwa e-pimping, czyli cyfrowe stręczycielstwo. Zorganizowane grupy przestępcze przejmują konta ofiar na platformach subskrypcyjnych i zmuszają je do tworzenia treści o charakterze seksualnym. Ekspert Fortinet Szymon Poliński.
7: Przestępcy podszywają się m.in. pod legalnie działające agencje modelingowe, a następnie stopniowo przejmują kontrolę nad kontami swoich ofiar i generowanymi przez nie przychodami.
6: Skala problemu rośnie. W ostatnim czasie funkcjonariusze Interpolu zidentyfikowali 18 podejrzanych profili i 27 potencjalnych ofiar. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Prawda Antyradio.
5: Za mało pijesz. Wody za mało, przynajmniej tak statystycznie. Z badania Enelmed wynika, że 17% z nas pije mniej niż litr wody dziennie. To prosta droga do odwodnienia. Dietetyk Oliwia Poniatowska.
8: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
5: Do normy, czyli tych około 2-3 litrów płynów w piciu i jedzeniu dziennie, zbliża się 2/3 z nas. Jest prawie 9:03. To była prawda Antyradia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Burze mogą dziś pojawić się w Rzeszowie, może zagrzmi też nad Zakopanem. Poza tym deszcz może spaść w całej południowej połowie kraju. Podobnie jeszcze w pasie centralnym. Na termometrach będzie dziś od 22 stopni w Koszalinie, przez 24 w Katowicach i 26 w Szczecinie, Olsztynie, Łodzi, w Warszawie, do 27 w Opolu, we Wrocławiu, Poznaniu i w Zielonej Górze.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
10: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Ostatni moment na to, żebyście wy wysłali nam maila albo zadzwonili do nas w sprawie oszukania was przez kogoś, Małgorzato.
2: Tak.
1: Tak, i dostaliśmy maila, bo zaczęło się wszystko od tej Pumy nieszczęsnej, gdzie po prostu wszyscy mieszkańcy Dolnego Śląska żyli w strachu, że Puma ich może dziabnąć, a Puma okazała się fotomontażem nieprawdziwym.
2: Znaczy, to jest w ogóle niebywałe dla mnie, naprawdę, że ktoś zrobił zdjęcie albo dostrzegł na zdjęciu Pumę, której nie było. No zdarza się.
1: Ach, dajcie
2: spokój.
1: Dali
2: się nabrać,
1: chodzi o to, jak wy zostaliście nabrani, nawet

0: Niech o tym śpiewał. W waszym życiu. No i Karolina napisała: ja po obejrzeniu filmu King Size robiłam łóżka z pudełek po zapałkach, żeby krasnoludki, które ewentualnie wpadną, miały jakiś wygodny pustostan.
1: Wspaniałe.
0: Ja do tej pory wierzę, że King Size to wszystko prawda.
1: Jeden z moich ulubionych filmów. Dobra, dzwoni się też do nas. 321-321-600.
2: Cześć, Krzywo z tej strony.
1: Cześć.
2: Na co dałem się nabrać? Dałem się nabrać moim byłym teściom. Mhm. Powiedzieli: no, łoży się z naszą dziową, to myć domy pole, myć domy betoniarka, kupka piosku i zaczniesz się budować. No i co? I skończyło się rozwodem. Pozdrawiam serdecznie.
1: No właśnie, no bo to trzeba przed, a nie w trakcie, nie?
0: No dobrze, mamy jeszcze jeden telefon.
3: Czołem Antyradio, Krzysztof się kłania. Ja zapowiem krótko. Raz szedłem obok placu budowy i stała koparka. I co? I dałem się nabrać. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dobry żart. W tym stylu żartów telefonicznych. Dzień dobry, pan doktor? Nie, to trzeba było się uczyć. Golden Life teraz. Dobra. Halo, czy to zoo? Nie. To dlaczego małpa przy telefonie? Halo, masarnia? To dlaczego paruwa przy telefonie? I możesz tak robić całe życie.

0: Andrzej Speranos na wakacje w Antyradiu.
1: Niemcy grają w lot, to już 70 lat i pierwszy raz taka sytuacja.
2: Poczekaj, bo ja teraz to wymówię, a ty się odniesiesz, dobra? Ja. 16,66 miliona euro.
1: Gówno. Nie podoba mi się.
2: Mi też nie. Bardzo. Ale trzem osobom się bardzo podoba, bo zgarnęły.
1: No właśnie, i o co chodzi? 50 milionów euro, to kumulacja była. No i okazuje się, że w grze 6 na 49, czyli takie tradycyjne lotto, w tym losowaniu wygrały 3 osoby. I wygrały tyle, co właśnie powiedziała Małgorzata.
2: 16,66 miliona euro.
1: Dwie osoby z Dolnej Saksonii. Jak one się jeszcze spotkają w tej kolekturze. Jedna z Hesji. No i ze względu na długi okres bezgłównej wygranej, no w tej puli znalazło się aż tyle pieniędzy.
2: Ale słuchajcie, znaczy po pierwsze szansa na główną wygraną, ile wynosi, tak? Bo pytacie tutaj w listach, to około 1 do 140 milionów, więc naprawdę to, że udało się trafić tę główną wygraną.
1: Trzem osobom,
2: to jest no, nie lada historia.
1: Statystycy zacierają rączki, będą to analizować i potem wyciągną takie wnioski, jak my zwykle prezentujemy wam na antenie.
2: Tak, ja...
1: Czyli znaczy... żadne.
2: Tak, ale widzisz, mnie aż zatkało, bo ja sobie cały czas wizualizuję to 16,66 miliona euro. Ja nawet w złotówkach bym to mogła przyjąć. Wiesz, teraz... nawet 16 milionów złotych mogłabym.
1: Czekaj,
2: tak.
1: Ile euro kosztuje?
2: Nawet licz po czwórce, no niech będzie, nawet zaniżymy.
1: No. No sprawdzam. Niech tam śpiewa ten...
2: Tak, bo ja już tak przewaliłam, że prawda wejdzie trochę później, przepraszam.
1: Nie ma problemu, tutaj wiesz. Dobra, ja liczę.
2: No.
1: I nie powiem wam tej kwoty, bo to jest nieprzyzwoite. Że tak na raz.
2: Ale gratulujemy, to jest super informacja.
1: By mi szybka na telefonie pękła, gdybym dostał taki przelew. Queen teraz, 21 minut po 9.

0: I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny

0: Każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Ukraina rozmawia z Maskiem, chce wsparcia przy uderzaniu w cele w Rosji. Ceny paliw niżej, tak nazywa się program, choć ceny w nim też rosną. 250 km na godzinę pociągiem po Polsce.
2: Prawda Antyradia.
3: 9.31. Grzegorz Kornacki. Ukraina i Musk. To nie jest sprawa zamknięta. Financial Times donosi o tym, że Kijów zabiega o zgodę miliardera na wykorzystanie Starlinków do atakowania rosyjskich wyrzutni rakiet. Sprzęt miałby wesprzeć uderzenia do 200 km w głąb kraju. Podejście Ilona Muska do tych tematów i do samej Ukrainy jest zmienne. Sprawa nie jest więc przesądzona.
2: Prawda Antyradia.
3: Ceny paliw w górę. Nawet z programem CPN. Litr 95 kosztuje dziś do 6,52 zł. 98 jest za 7,33, a olej napędowy za 7,56.
2: Prawda Antyradia.
3: Kilkanaście lat na polskich torach i w końcu się rozpędzi. Pendolino w przyszłym roku pojedzie 250 na godzinę.
4: Kolejarzom udało się wymienić systemy sterowania i łączności na takie wymagane przy prowadzeniu ruchu z prędkością 250 km na godzinę. Testy były. PLK Hubert Wojciechowski.
5: W ramach jazd testowych realizowanych przez Polskie Linie Kolejowe pociąg Pendolino osiągnął na CMC prędkość 250 km na godzinę.
4: Pendolino z pasażerami na pokładzie pojedzie 250 km na godzinę w przyszłym roku. To skróci podróż przede wszystkim między Warszawą a Krakowem i Warszawą a Katowicami o 25 minut. Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
3: Złamania, pęknięcia kości, skręcenia, zwichnięcia stawów. To są najczęstsze urazy wśród dzieci. Dokładnie 80%, tak to wylicza Link 4. Są też oczywiście zdarzenia nietypowe. Agata Ambroziak-Rogulska.
6: Jeden z takich przypadków dotyczył dwóch chłopców, którzy postanowili nagrać telefonem swoją grę w piłkę. W pewnym momencie piłka uderzyła w telefon trzymany przez jednego z nich. Urządzenie odbiło się i wybiło dziecku 3 przednie zęby.
3: Co trzeci dziecięcy wypadek jest w szkole.
2: Prawda Antyradia.
3: A skoro o piłce, wygrana polskich drużyn. Jagiellonia Białystok pokonała przed własną publiką Iberię Tbilisi 4-0. Lech wygrał z kolei w Poznaniu z FC Thun 7-0 w pierwszych meczach decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Górnik Zabrze tymczasem przegrał u siebie z AC Monaco 2-3 w pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Rewanże będą w czwartek. Na zegarach mamy teraz 9.33. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Od 22 do 27 stopni dziś na termometrach. W ciągu dnia deszcz może padać na południu i w pasie centralnym. Na Podkarpaciu możliwe burze. Wieczorem opady możliwe w Krakowie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim. W Zakopanem mogą pojawić się też burze i wtedy będzie od 18 do 24 stopni.
2: Desperanos na wakacje w Antyradiu.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: A teraz będzie informacja o pilotach, nie o garach.
2: Boeing 747 Jumbo, tylko w wersji transportowej, leciał sobie, wyobraźcie sobie. Mhm. Leciał. No i poprosił o skierowanie na pas lotniska w Houston.
1: I okazało się, że przeleciał.
2: Pewien problem. Pojawił się, że odebrała to kontrola lotów z ziemi, no i było to Dallas, czyli 360 kilometrów dalej.
1: Ale to jest niebywałe, bo załoga ogłosiła stan pilności w ogóle, że oni muszą natychmiast lądować, bo kończyło im się paliwo.
2: No i słuchajcie, wylecieli z Meksyku Boeing 747-8F, no i jego planowanym celem było lotnisko George Bush International w Houston, no i przebieg lotu wyglądał zupełnie inaczej. Zamiast skierować się w stronę Houston, samolot poleciał nad Dallas, no i oba miasta, tak jak mówiliśmy, dzieli dość spore odległość.
1: Mhm, i tutaj pojawił się naprawdę duży problem, bo okazało się, że opublikowane w sieci nagrania rozmowy załogi z amerykańskimi kontrolerami ruchu lotniczego też były dosyć takie dramatyczno-intensywne, bo piloci wciąż prosili o te wektory, tak, czyli instrukcje dotyczące kierunku lotu, prowadzące do pasa w Houston, byli zupełnie gdzie indziej. Kontroler musiał im uświadomić, że oni się wcale nie znajdują tam, gdzie myślą, że się znajdują. I ciekawe jestem, słuchaj, co oni robili w ogóle w trakcie tego lotu, bo mogli zasnąć. Ja rozumiem, nie, że mogło, wiesz, na autopilocie to maszynisko lecieć. Mogli się zagadać?
2: Ja myślę, że będzie dalszy ciąg tej historii. Okaże się, że pan miał prawo jazdy, ale kategorii B, a nie na samolot. Kids are in the light. Teraz The Offspring. 17 minut do 10 już.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Joe Strummer mówi, że musimy się z wami pożegnać. Niestety.
2: No, nie ma wyjścia. Żegnamy się z wami.
1: Małgorzata wyjeżdża na urlop, tak. Przez co, no, co zrobić? No, nie będziemy o niej mówić miło w poniedziałek.
2: Dobrze.
1: O nieobecnych tylko źle.
2: Może specjalnie wstanę i posłucham, ale rzeczywiście ja się oddalam na dwutygodniowy urlop i w nowej wrześniowej rzeczywistości słyszę się z wami od 7 września.
1: Tak, Małgorzato, dziękuję ci za ten wspaniały poranek.
2: Ja tobie też bardzo dziękuję, Piotrze, już tęsknię.
1: Do zobaczenia. Wam też ślemy pozdrowienia. Te osoby, które tak pięknie narzekały na swoje wpadki, otrzymają nas zaraz maile i dostaną prezenty na pocieszenie. You Know My Name i Chris Cornell teraz.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 100%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Pierwsze grupowanie w amerykańskich szeregach, specjaliści od dronów, wracają do dawnych obowiązków. Dawne obowiązki do sprawdzenia, afera wokół raportu stworzonego z użyciem AI. W tej prawdzie też nasze codzienne picie, za małe.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00, Grzegorz Kornacki. Zmian w obecności wojsk USA w Europie ciąg dalszy. Agencja AP donosi, że Amerykanie chcą wygasić stacjonującą na kontynencie jednostkę dronową. Specjalizuje się ona w wykorzystaniu bezzałogowców w działaniach zbrojnych. Batalion mający się uczyć wykorzystania dronów sformowało w zeszłym roku z 600 żołnierzy. Specjalistyczny oddział miał być przygotowany do wysłania w dowolne miejsce. Sami wojskowymi mieli eksperymentować ze sprzętem, sami go konstruować i trenować. Teraz przed jednostką jeszcze ćwiczenia w Niemczech w sierpniu i we wrześniu.
1: Prawda Antyradia.
0: To kompromitujące zapisy, tak mówi Grzegorz Schetyna o zawartości raportu Polaków Portret Własny. Chodzi o rażące błędy merytoryczne, wpadki językowe i wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie dotyczącej wizerunku naszego kraju. Jak dodaje Schetyna, trzeba też wyjaśnić pojawienie się na publikacji emblematów Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo resort odciął się od tej formy dokumentu. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska przyznała, że taka wersja raportu nie powinna być pokazana publicznie.
1: Prawda Antyradia.
0: I nie gadaj, znów robi się ciepło, a my Polacy pijemy za mało wody. Do normy zbliża się 2/3 z nas.
2: 17% dorosłych pije mniej niż litr wody dziennie. To sporo poniżej normy. Enelmed, internista Michał Górka.
3: Dorosły człowiek o przeciętnej masie ciała powinien spożywać około 2,5 do 3,5 litra płynów na dobę, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i wysiłku fizycznego.
2: Picie za mało to prosta droga do odwodnienia i zestawu dolegliwości. Zaczynając od bólu głowy i spadku energii, a kończąc na problemach z sercem. Eksperci przypominają, żeby wodę pić przez cały dzień i małymi łykami. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Sztuka na Księżyc. Prace kilkunastu artystów z Polski polecą w kosmos do galerii składającej się w sumie z 250 tysięcy wierszy, powieści, obrazów, grafik czy filmów. Daria Solar.
4: Będzie 6 moich obrazów, także jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że aż 6 się dostało z różnych konkursów malarskich, z różnych wystaw, z różnych takich miejsc. One będą lecieć rakietą Elona Muska, czyli Falconem Heavy. To jest wieżowiec na silnikach.
0: Start pod koniec roku. Deszcz może dziś padać w pasie centralnym i na południu Polski. W Rzeszowie może też zagrzmień, a na termometrach będzie od 22 do 27 stopni. Nocą będzie padać na północy i w zachodniej Polsce. Opady są niewykluczone też na południu i nocą spodziewamy się od 11 maksymalnie do 18 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Tyle lat, a człowiek z uśmiechem słucha Kazika Mars napada. 12 minut po 10. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Zapraszam do 13. Letni ostry dyżur. Rozczulił mnie ten raport badawczy Polaków Portret Własny, o którym Grzesiek Kornacki mówił w Prawdzie. W szczegółach między innymi Katowice są północnym centrum Polski, a Polacy opanowali język mandaryński. Brawo. Brawo. To ile przytulamy? Przytulamy jakieś nagrody, ale w El Concurso przytulamy po 11. Dzisiaj będzie El Concurso. Autorką jest Olimpia. To państwo sobie...

0: wyobraźnię potrenują. Zerkniemy również w kina i inne tego typu historie. No to co, zaczynamy. Chowany, zapraszam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Boys are back in town. Tak, na początek Green Day również nam się pojawi. Jak zwykle, trochę klasyków, trochę nowości. No i piątek.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No jakiś taki zielony się zrobiłem po tym Green Day. Dzień mody i dzień optymizmy. Optymisty. Pan Wojciech podrzuca taką informację. No i to jest dobra informacja jak na piątek. A propos dat, pewna data mnie zastanowiła. Otóż w 1972 roku, 21 sierpnia, produkcję samochodu Syrena przeniesiono z FSO w Warszawie do FSM w Bielsku Białej. Syrena. Zerknąłem sobie na Syrenę Sport. To był naprawdę piękny projekt. Piękny projekt. Ale jak to zawsze bywa, może nie zawsze, ale przeważnie, wszystko miało być, a nie było.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
3: Hey, what's up, it's Shannon.
4: And this is Sully from Godsmack.
5: Hey, this is Rob.
6: This is James from Metallica.
7: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
3: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
4: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit? 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Po reklamie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Once Upon a Linkin Park zawsze. W Antyradiu teraz wystartowała zabawa muzyczna, najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania gra Hitster Rock, rozkręci rockową domówkę, no i fundusze do 1000 zł na organizację tej domówki i gry. Szczegóły i zgłoszenia na antyradio.pl. Pod stronę naszej zabawy znajdziecie w zakładce Radio i Konkursy. Antyradio, potem radio i konkursy, no i trzeba wypełnić coś, wysłać i tyle.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: No, ci, którzy kochają El Concurso, nie będą zawiedzeni, bo po 11 będzie El Concurso. A za chwilę, dokładnie za 7 minut, będzie prawda. Groźne wady w pompach do wody. Ale to sprawdzi Magda Mleczko za moment.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Moleskine.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączanych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: ponad 250 strażackich interwencji po burzach. UOKiK sprawdził 15 modeli pomp do wody. No i polała się krytyka. W tej prawdzie także remont w śląskim zoo.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mryczko, jest punktualnie 11.
0: Zapraszam. Po wieczornych nawałnicach na południu służby wciąż sprzątają. Strażacy mieli ponad 250 interwencji, z czego większość w okolicach Myślenic i Dobczyc.
3: Dodatkowo 11 uszkodzonych dachów, 5 na mieszkalnych, też na szkole podstawowej. Najważniejsza informacja jest taka, że nie stwierdziliśmy w tych wszystkich naszych działaniach osób rannych i poszkodowanych.
0: Mówi Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wiatr był tak mocny, że zerwał znaki nad Zakopianką, ale ruch jest już odblokowany. W nocy na Zakopiance znów mogą być utrudnienia, bo drogowcy będą stawiać na nowo porwane przez wiatr znaki.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak burza idzie, za to Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 Cincinnati. Przed nią jutro Jessica Pegula.
1: Prawda Antyradia.
0: Groźne wady w pompach do wody. Inspekcja handlowa sprawdziła 15 modeli pomp do wody czystej i brudnej. Nieprawidłowości w oznakowaniu i dokumentacji stwierdzono w 8 przypadkach, a badania wykazały problemy konstrukcyjne w 5 modelach. W 6 przypadkach do UOKiK-u zostaną skierowane wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a mieszkające w nim zwierzaki zostały przeniesione.
4: Latem antylopy zawsze przebywają na wybiegach zewnętrznych. Pazurkowce również są w tym okresie w wolierze letniej w innej części ogrodu, także te zwierzaki nadal są widoczne, ale inni mieszkańcy pawilonu musieli się przenieść.
5: Pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
4: Mówiła Iga Szymańska ze śląskiego zoo. Prace potrwają przez 2 miesiące, potem zwierzaki wrócą na swoje miejsca. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: 2 miesiące to tak nawet nie za długo. 2 minuty po godzinie 11:00 to była Prawda Antyradia. Co w pogodzie? O tym za moment, a przed nami informacje ze świata kultury.
6: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Robin Williams znów na Instagramie. Wiem, zrobiło się niezręcznie, już wyjaśniam. Dzieci aktora mają dość materiałów generowanych przez AI i postanowiły zrobić wiarygodne archiwum twórczości aktora. Nie będą zakładać nowego konta, zabiorą się po prostu za jego prawdziwy, nieaktywny od 12 lat profil. Robin Williams zmarł w 2014 roku. Ozfest wraca. To już wiemy. Teraz wiemy też, że impreza ku chwale Ozziego Osborna potrwa jeden dzień w 2027 roku. Będzie na stadionie Aston Villa w Birmingham, tam gdzie był pożegnalny koncert Ozziego Back to the Beginning. Headlinera mamy poznać w najbliższych tygodniach. Odyseja bije wszystko. Film Christophera Nolana zarobił już ponad 1 300 000 000 dolarów. Stał się tym samym najbardziej kasową produkcją z kategorią R, w największym skrócie oznaczającą, że to film dla osób od 17 roku życia.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Taka jakaś duchota zapanowała. No i słoneczka nie ma, więc jeśli, moi drodzy, uwiera was jak w zaciasnym bucie to, co widzicie za waszymi oknami, to spokojnie. W weekend i w przyszłym tygodniu wskoczymy w sandałki, bo będzie bardzo ciepło. A na razie to co?
7: Niż idzie genuański, tak? No, będzie padać i wiać.
0: Dokładnie.
7: I wiać i padać.
0: To wszystko właśnie na ten niż. Zwalamy.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Chowany, a gramy i gramy. Dzisiaj hasło Olimpii. Poziom wredności. Nie mam takiej informacji, ale wredne jest i piękne jest. Za chwilę rozpoczynamy. Proszę tylko pamiętać o tym mailu i proszę wysłać na mój mail odpowiedzi w tytule. A mój mail to chowany@antyradio.pl. To słowo w tytule, bo w treści jak będzie, to będzie mi bardzo trudno znaleźć, a po tytule jakoś takoś łatwiej. Więc chowany@antyradio.pl teraz rządzi. Do wygrania nówka sztuka The Rolling Stones, Foreign Tongues, książka Policjanci, ulica Katarzyna Puzyńska i torba Antyradia. To za pierwsze miejsce, za drugie miejsce także płytka CD, Violet Girl, Be Sweet to Me, kawa Desperano z Antyradia, a za trzecie miejsce kubek Antyradia. No to co? No to zaczynamy. Hasło Olimpii, przypominam, co złego to odobie. A zaczyna fajnie. No to uwaga. To słowo, które sobie Olimpia wymyśliła, może mieć coś z suki. Może mieć coś z suki. Odpowiedzi na chowany@antyradio.pl. Kombinujcie.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

Olimpia wymyśliła słowo, które może mieć coś z suki. To nie jest aresztowanie, to nie jest gra. Rzeka, policja też się pojawiła. Nic z tych rzeczy, ani nie furgon, ani nie hamulec, miotanie, riposta, mundurówka, rzeka, odznaka, kąt. Nie. No na razie nikt nie wie. Państwo kombinują. chowany@antyradio.pl. Dobra, druga podpowiedź. Może mieć coś z koguta. Może mieć coś z

0: koguta i suki. Chowane małpa, radio.kafe. Wredne? Wredne, ale fajne. No, za chwilę trzecia podpowiedź.
1: Mhm. No tak, tak. I ty też.
0: Kombinujcie.

ZOMO się pojawiło. O rany. Nie, to nie to. Ani nie raper, ani nie grzebień. Radiowóz to też nie. Interwencja, świt. Baba? Nie. chowanymaupaantyradio.pl chowanymaupaantyradio.pl. Kolejna podpowiedź. Może mieć coś z morza. Może mieć coś z morza. Za chwilę czwarta podpowiedź. Teraz robię głośniej, bo to na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No i to jest ten sygnał, który mi się podoba. Wracamy do El Concurso. A propos, no blisko 600 maili, a tutaj wyszukiwarka moja pokazuje, że na razie nikt nie wie, o co Olimpii chodzi. Och, wredne. Dobra, może mieć coś z suki, może mieć coś z koguta, może mieć coś z morza. chowany@antyradio.pl, chowany@antyradio.pl, proszę kombinować dalej. Może mieć coś z kolei, może mieć coś z kolei. Za chwilę piąta podpowiedź. chowany@antyradio.pl, może mieć coś z kolei, z morza, z koguta i z suki. Teraz Van Halen, You Really Got Me. Za moment kolejna podpowiedź, chyba naprowadzająca.

0: kochany@antyradio.pl. O co Olimpii chodzi? Coś suki z koguta, z morza, z kolei z małpy.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez

0: zapisać na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły szkolne

0: akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradio.

0: I wtedy ukazała się jasność.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Pierwsza odpowiedź prawidłowa o 11.29. Pan Marcin, gratuluję. A potem jeszcze pan Mateusz. A ponad 1000 błędnych odpowiedzi było. A dzisiaj hasło Olimpii. Chodziło jej, proszę państwa, o radio. Radiowozy pojawiły się, ale trzeba było pójść dalej, bo przecież może mieć coś z suki, a suka to w takim mniemaniu radiowóz. Może mieć coś z koguta, kogut budzi i jest radiobudzik. I może mieć coś z morza, morska fala, tak samo jak fala radiowa z radia jest. I może mieć coś z kolei, napisała autorka, stacja kolejowa i stacja radiowa z radia. Jest. I może mieć coś z małpy. Chodziło o małpę makaka. Czyli radio, antyradio. No, gratuluję. Co ja mogę powiedzieć? No, państwo sobie pomyślą o Olimpii, co sobie chcą. Cream, Wine Room, proszę bardzo. Jam Harley mój także się pojawi, a ja będę się zastanawiał, że ta wyobraźnia chodzi naprawdę różnymi drogami. I kreacja też. Radiowymi drogami chodzi sobie, pięknymi.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A jedna z naszych nowości, Ryan Blunt, 10 over 10. Po 3 latach ciszy zaprezentowali nowy singiel, który jest jednocześnie zapowiedzią ich kolejnego albumu studyjnego. Będzie to 5. krążek zespołu, a wydanie planowane jest na koniec tej jesieni. Takie informacje pojawiły się. Jesienne urlopy mają wzięcie jak truskawki latem, tak twierdzi Magda. No, o szczegółach dowiemy się za 7 minut o 12 w Prawdzie Antyradia.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Reklama. RTV EURO AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EURO AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Wzywał do zamachu, zostawił ślad w internecie i wpadł. Jesienne urlopy mają wzięcie jak truskawki latem. W tej prawdzie także francuski przysmak zagrożony przez upały.
1: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, jest punktualnie 12.
0: Zapraszam. Niedoszły zamachowiec. W rękach polskich służb cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Na jego trop wpadli na internetowej grupie o tematyce broni palnej. To mieszkaniec województwa lubelskiego usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordową liczbę śmieci wyłowiono z Dunaju. Tylko jednego dnia z rzeki na Węgrzech usunięto 135 opon i 500 kg złomu. Do tego sporo innych sieci komunalnych. To wszystko na sprzątanym już wcześniej odcinku rzeki. Kolejne śmieci odsłonił opadający poziom Dunaju.
1: Prawda Antyradia.
0: W Polsce nieubłagalnie pogoda coraz bardziej jesienna, ale są kraje, w których można jeszcze złapać letnie upały. I Polacy takie wyjazdy właśnie planują, bo jesienne wakacje mają swoje zalety. SK.pl, Mateusz Dul.
3: Mniej turystów w popularnych kurortach, niższe ceny, łagodniejsze, choć nadal wysokie temperatury i możliwość przedłużenia lata.
0: Po sezonie najczęściej szukamy lata w Turcji, Egipcie, na Rodos, Malcie czy na Wyspach Kanaryjskich.
1: Prawda Antyradia.
0: Ale coraz chętniej patrzymy także na coraz mniejsze miejscowości w Polsce. Według danych zebranych przez OLX wzrosła liczba zapytań o Pojezierza w Lubelskim i Świętokrzyskim. Kamil Szabłowski.
4: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
0: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
1: Prawda Antyradia.
0: Ekstremalne upały uderzają w hodowlę ślimaków we Francji. Te zwierzęta lubią chłód i wilgoć, a w tym sezonie nie miały ani jednego, ani drugiego. Wysychają w muszlach albo padają łupem drapieżników. Hodowcy mówią o drastycznym spadku zbiorów i ogromnych stratach. Serce pęka, gdy się na to patrzy, relacjonują we francuskich mediach. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Powolutku, idziemy tak? Sobie w stronę weekendu.
2: Okay. A jaka pogoda?
0: Jaki ten weekend będzie? No dzisiaj to za różowo nie będzie, bo Polskę znowu mają przeciąć jakieś burze, błyskawice, opady deszczu. Ostrzeżenia obowiązują w pasie od Suwałk po Dolny Śląsk. Łagodniejsze są dla Pomorza, Lubelszczyzny i Podkarpacia.
5: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Airborne, here she comes. Zwiastuje najnowszy long play, zatytułowany po prostu Airborne. Premiera zaplanowana jest na 28 sierpnia, czyli dokładnie za tydzień, w piątek ma być, pod koniec wakacji. No, za tydzień koniec takiej wakacyjnej ramówki Antyradia, będą nowości. Informacje dostaję od Państwa a propos urlopów. Część jeszcze dobry wypoczynek, a część standardowo w remontach jednych i drugich. No, pozdrawiam i życzę powodzenia. Teraz zapraszam do pewnego hotelu. O, no już po jednej Państwo wiedzą, gdzie jesteśmy.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A propos tych remontów i wakacji, Krzysztof napisał: remonty na wakacjach, ja cały rok dłubię przy angielskich starociach, więc kiedy jestem na urlopie i słyszę, czy mógłbyś, Krzysiek, to zaraz pada mi na słuch i uciekam jak diabeł od święconej wody. Tak bywa. A propos słuchu i wakacjach, no właśnie, taki specjalny katalog i indeks narodów wolnych od hałasu się pojawił, bo ludzie coraz częściej z racji hałasu szukają właśnie cichych krajów. O tym za chwilę opowiem.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900.

0: coltelli e la zucca, matetta o informazione, credi agricolo, polska, testa.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: dni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Wakacje, urlopy i tak dalej i coraz częściej wybieramy ciche miejsca na urlop. Pewna firma stworzyła taki indeks narodów wolnych od hałasu, czyli ranking najcichszych krajów świata. Oceniła każdy kraj pod względem i pod kątem gęstości zaludnienia, natężenia ruchu turystycznego, kolejowego, lotniczego, powierzchni terenów wiejskich, chronionych i wyszło, że Bhutan to najspokojniejszy kraj świata. To niewielkie himalajskie państwo nie dopuszcza do nadmiernego rozwoju turystyki, między innymi poprzez, czytam, pobieranie wysokich opłat. Promocyjna stawka, proszę posłuchać, $100 dziennie. W słabo zaludnionym kraju przeważają obszary naturalne, góry, lasy i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście ta forsa. $100 dziennie. Czyli wszystko zostaje po staremu. Pieniądze lubią ciszę. Ale my troszkę zrobimy hałasu. Dobrego hałasu. Najlepszego hałasu. Manam, nie poganiaj mnie.

0: Tak, żywy, pełen energii, wigoru piątkowego.
1: Tak, ale bez, szuba, już bez kapelusza z rondem i bez ostróg i bez konia. Taki słaby kowboj za mnie.
0: Właśnie. Prawda za chwilę i lokomotywa latem tak za chwilę. A ja mówię miłego weekendu. Chowamy, kłaniam się.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gviazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
15: Ekspres automatyczny z Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Burze i ulewy uderzą w Polskę, mogą doprowadzić do podtopień. Nowe zasady oceniania prac domowych, zmiany od 1 września. W tej prawdzie pogonimy także za sztuczną inteligencją.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 13, Magdalena Mleczko.
1: Zapraszam. To może być wyjątkowo niebezpieczna pogoda. Do Polski zbliża się niż genueński. Zaatakuje głównie obszary górskie Dolnego Śląska, potem Wielkopolskę, mówi Marek Błaś z Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Wszystko wskazuje na to, że ten układ niskiego ciśnienia powinien przemieszczać się dosyć dynamicznie. Nie ma żadnych szans na blokadę tego układu. Opady powinny całe, powiedzmy, rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
1: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka.
0: Prawda Antyradia.
1: Tak silne opady mogą doprowadzić do podtopień. Żeby uniknąć takich sytuacji, Sosnowiec zmodernizuje rów Mortimerowski. Urząd Rafał Łysy.
4: Zdarzało się tak, że śledząc prognozy pogody, mając wiedzę na temat zbliżających się nawalnych opadów, już nasze służby, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, pakował worki i jechał całą ekipą w te miejsca, gdzie najczęściej ta woda wylewała. Niestety, nie zawsze byli na czas. Czasem już ta woda tak intensywnie i szybko napłynęła, że część posesji była zalana. To stres dla wszystkich, to są koszty.
1: Modernizacja powinna zakończyć się jesienią przyszłego roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Zmiany w zadaniach domowych dla klas 4-8 podstawówki. Ministerstwo Edukacji nowelizuje rozporządzenie. I tak w domu nie będą zadawane prace praktyczno-techniczne. Inne, jeśli zostaną zadane, nauczyciel będzie musiał sprawdzić i ocenić. Są też dobre wieści dla tych, którzy lubią zadania domowe. Uczeń, który wykonuje prace nieobowiązkowe, będzie mógł liczyć na podniesienie oceny końcowej. Zmiany od września.
0: Prawda Antyradia.
1: Technologia rozwija się w takim tempie, że mamy problem z dotrzymaniem jej kroku. Połowa Polaków ma poczucie, że nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji. Click Meeting, Martyna Grzegorczyk.
5: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Wyraźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
1: Na tempo zmian narzekają też pracownicy, którzy bez szkoleń mają trudności z ogarnięciem pracy. To była Prawda Antyradia.
2: Już wszystko wiadomo z Prawdy Antyradia.
1: No dokładnie, a synoptycy z fusów nie wróżą, także trzeba im wierzyć. My możemy tylko prognozować, na przykład co za tydzień o tej porze będzie słońce.
2: Będzie ciepło, może popada, może nie.
1: Nawet jeżeli nie będzie, to my dla Państwa po prostu napiszemy maila w odpowiednie miejsce i załatwimy dobrą pogodę.
2: Oczywiście, Antyradio potrafi wszystko.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Motywa w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry. W piątek, w końcu. Dzisiaj nie tylko piątek, dzisiaj także dzień koszuli hawajskiej. Donosi nasz społeczny researcher pan Wojciech. Jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Światowy Dzień Optymisty. To dla tych, którzy optymistycznie podchodzą do faktu, że być może to poprzednie święto, o którym mówiłem, uda się jednak świętować. Światowy Dzień Kozy. No, koza potrafi rozgrzać, koza potrafi także dać dobre mleko i serek. Ja w ogóle też lubię, jak niektórzy artyści brzmią jak koza. Na przykład taki Daron Malakian z System of a Down, on trochę taką kozą zapodaje, ale bardzo to lubię i mówię to naprawdę bez cienia złośliwości. Cóż jeszcze? Światowy Dzień Mody. No to na razie tyle. Słowem początku. Konrad Czubaj, dzień dobry raz jeszcze i zapraszam. A teraz lecimy z Blerem. Song 2 na antenie Antyradia.

0: Arctic Monkeys na antenie Antyradia. Jeśli Państwo jeszcze nie słyszeli, to ja informuję, że na Podlasiu grasuje puma. Tak, prawdziwa puma. Jedna z osób mówi, początkowo myślałem, że to sarna, ale było znacznie dłuższe i miało dosyć długi, puszysty i zakręcony do góry ogon. Łba nie widziałem, więc zawróciłem, żeby przyjrzeć się dokładniej, ale już schowało się w lesie. No wszelkie doniesienia potwierdzają, że w zasadzie jest to puma. No i widziano ją niedawno w miejscowości nieopodal, miejscowości Bronaki Olki. Także tam proszę szczególnie uważać. Nie mogą złapać tej pumy już od dłuższego czasu. Widać, nie mają żadnego doświadczenia w łapaniu kotów. Trzeba tam po prostu wystawić tekturowe pudło, laserek i się uda.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupie.

0: fotelek i krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: 75 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Światowy Dzień Kozy, a ja teraz Państwu przypomnę, że trwa zabawa w Antyradiu, najlepsza rockowa domówka, w której można wygrać grę Hitster Rock, a także dofinansowanie na imprezę do 1000 zł, proszę Państwa. Wszystko, co trzeba zrobić, to opisać swój pomysł na najlepszą domówkę i zrobić to na naszej stronie antyradio.pl, zakładka radio, później zakładka konkursy. No i przypomnę, że gra toczy się o grę muzyczną Hitster Rock. To jest taki quiz muzyczny, tam są różne pytania, czy to przed 2000, czy po 2000, a czy to solowy artysta, czy zespół, no i takie tam różne. Zachęcamy do działań antyradio.pl, a tymczasem lecimy już dalej. Slade, Far Far Away, a do weekendu już wcale nie tak daleko, proszę Państwa. 22 minuty pozostały do godziny 14, a za chwilę będzie Johnny Cash.

0: Ach, ja ich kocham. The Police na antenie Antyradia. A proszę Państwa, Sting to nie tylko pseudonim artystyczny, ale także system 105 Oddziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, który strąca różne urządzenia, rakiety, drony, wroga. Dobrze, 7 minut pozostało do godziny 14. Jakaś zawiecha mnie złapała, ale to piątek, zdarza się. O 14 prawda Antyradia, później oczywiście prognoza pogody.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
1: Good.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Hair Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hair Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3

0: zadbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta pianek, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit? 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: $17 miliardów więcej na ochronę zdrowia jest zapowiedź premiera. Potomstwo to nie tylko ekonomia, to też podejście do życia. W tej prawdzie także mecz Polska-Anglia.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 14, Magdalena Mleczko.
1: Zapraszam. Szpitale w całej Polsce dostaną więcej pieniędzy. Rząd potwierdza, że przekaże o 17 miliardów więcej z budżetu państwa na ochronę zdrowia. Pieniądze mają trafić tam, gdzie powinny i chronić pacjenta, mówi Donald Tusk.
3: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i dlatego tak ważne jest, aby równocześnie z wydawaniem tych pieniędzy pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i mówiąc kolokwialnie przekręty.
1: Trwa robocze posiedzenie rządu w sprawie przyszłorocznego budżetu. Oficjalne za tydzień.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie tylko ekonomia decyduje o tym, czy Polacy decydują się na dziecko. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że znaczenie ma też podejście do życia. Ci, dla których plany na przyszłość wiążą się z rozwojem osobistym, częściej uwzględniają w nich dziecko. Instytut Katarzyna Dębkowska.
4: Ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzega jako kolejne źródło niepewności.
1: To, że pojawi się dziecko, jest bardziej prawdopodobne u par, które mają podobne podejście do życia.
0: Prawda Antyradia.
1: 70 lat legendy i powrót ikon do kotła czarownic. Z okazji jubileuszu na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozegrany zostanie mecz Polska-Anglia. Wydarzenie nawiązuje do historycznego spotkania z 1973 roku, kiedy to legendarna drużyna Orłów Górskiego pokonała Anglików 2-0. Dyrektor Stadionu Śląskiego w Chorzowie Adam Strzyżewski.
5: Tak naprawdę od meczu Polska-Anglia wszystko się zaczęło. Nasz przydomek, kocioł czarownic, został nadany podczas sławnego meczu Polski z Anglią. Tak naprawdę jedyne zwycięstwo z Anglikami padło na naszym obiekcie. Anglia to jest legenda. Z wspomnieniami wracamy wszyscy na stadionie do tego sławetnego meczu. Nic tylko Anglicy podczas urodzin.
1: Na murawy wybiegną dawne gwiazdy drużyn Anglii i Polski, a ten mecz już 5 września.
0: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
2: Na zachodzie bez zmian?
1: Na zachodzie bez zmian, dokładnie. A gdyby Państwo wybierali się dzisiaj na jakieś imprezy pod chmurką, to radzimy zabrać ze sobą parasol albo jakieś kurteczki przeciwdeszczowe, bo gdzieś tam może kapnąć. U nas na Śląsku może tak jak ksiądz kropidłem, ale na zachodzie kraju no to mają być...
2: Stwarzyłaś mnie tym kropidłem.
1: Właśnie widzę, jak palić się czaszka. No.
0: Sponsorem audycji był Bostik. Producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Anteradiu.
1: 11, no już 12 minut po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry. Jedziemy Lokomotywą Anteradia prosto w kierunku weekendu, już za chwilę, już za moment. No i ze względu na nazwę audycji, wszelkie kolejarskie wiadomości mile widziane. Proszę Państwa, na głównym dworcu kolejowym

bez matki. Pan przez policję, gdzie jest rodziciel, zabrał ją na łuk. Nie no, wcale tak nie było. Dzieci odebrał w Stuttgarcie członek rodziny, a matka, no pewnie ze stresu po wszystkim musiała zapalić.

0: trochę zdrowie nie dopisywało, to zawsze można zrobić jak w tym, w Monty Pythonie, taki bój filozofów, Grecja, Niemcy. To, tam niewiele się działo na tej murawie, aż jeden z filozofów doznał eureki i pomknął z piłką do bramki.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: zdrowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

sklepach i na mediaexpert.pl. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs

0: dopo reclami.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Piękne lata 80., dokładnie 1981 rok, 19 sierpnia, proszę Państwa, wtedy został wydany ten utwór Rainbow, Street of Dreams, a zatem dwa dni temu była rocznica, może nie okrągła, ale była. Jeszcze z ciekawostek dodam, że teledysk do utworu został przez MTV wycofany z emisji ze względu na jego hipnotyczny charakter. No, może Państwo poszukają w sieci i ulegną tej hipnozie. A teraz Ivanesens na antenie Antyradia, 20 minut pozostało do godziny 15.

przypomnę, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Seksu, Sex Type Thing, a więc a propos, na antenie Antyradia z tą Temple Pilots. Proszę Państwa, jak sfinansować całkiem drogi wózek za butelki kaucyjne? O tym będzie wprawdzie Antyradia o godzinie 15, ale najpierw się przelecimy i to nie byle jakim samolotem. Jefferson Airplane jeszcze przed 15.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anty Radio. Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach roka, świadectwa z zakulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.

0: za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: potężny niż zbliża się do Polski. Będzie lało. Te druchy to zuchy. Milion butelek chcą wymienić na wóz strażacki. W tej prawdzie także jedna bana, dwa muzea i sześć hut.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 15. Magdalena Mleczko.
0: Zapraszam. Niż genueński ciągnie nad Polskę, ma przynieść deszcz i wiatr. Woda będzie miała jednak dokąd spływać, uspokaja wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich, w związku z powyższym te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
0: A będzie co przejmować, bo w niektórych miejscach w ciągu doby może spaść ponad 80 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Nietypowa akcja i jeden cel: kupić nowy wóz strażacki. Druchowie z OSP Cykarze w północ koło Częstochowy chcą zebrać milion butelek, oddać je za kaucję i uzbierać pieniądze na pojazd. Prezes OSP Artur Kotynia.
4: Milion butelek to jest hasło chwytliwe, prawda? Uzyskalibyśmy bardzo dobrze. To będzie samochód taki z pełnym wyposażeniem już.
5: Uzyska się mniej, to się będziemy dostosowywać do kwoty uzyskanej.
0: Do tej pory udało się zebrać 10 tysięcy butelek. Akcja potrwa do końca roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Hutnicze zakończenie wakacji będzie na Śląsku w ostatnią niedzielę sierpnia. Odbędzie się hutbana.
6: Uczestnicy wydarzenia wsiądą do zabytkowego tramwaju i przejadą przez kilka śląskich miast. Podróż potrwa 1,5 godziny, a czasy wypełnią opowieści historyka. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Alicja Podstolec.
7: To będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
6: Oprócz tego będzie też zwiedzanie dwóch muzeów: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach wraz z pokazami maszyn hutniczych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Tankowanie w weekend to nie jest najlepszy pomysł. Na stacjach znów drożej. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 54 groszy. Diesel 7 zł i 59 groszy. 15:02 na zegarach. Odsyłamy Was teraz do świata kultury, a za chwilę będzie pogoda.
8: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Do 3 razy sztuka, przynajmniej w pewnym sensie. Wolf Alice wydali Hit the Sky, czyli trzeci i ostatni utwór z serii The Clearing B-Sides. Jak wskazuje tytuł, to kawałki, które powstały podczas sesji nagraniowych do ostatniego krążka grupy The Clearing, ale nie weszły na tę płytę. Rusza seria koncertów Soen w Polsce. Dziś występ w gdańskim Drizzly Grizzly, jutro w poznańskim Szumie, w niedzielę Lubelski Zgrzyt, a we wtorek Rude Boy w Bielsku Białej. Każdy przystanek ma identyczną rozpiskę czasową. Otwarcie drzwi o 18:30, godzinę później Support Only Sons, a Soen o 20:40. A skoro przy rozpiskach już jesteśmy, jutro Sound of the Ages Festival, na który zaprasza Zamek Ćmielów. Otwarcie bram o 13:00, koncerty zaczną się pół godziny później. Wystąpią m.in. Lisha i Masterplan, Ronnie Romero z Gasem G, Nazareth czy Michael Schenker. Bilety jeszcze są dostępne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Czyli żeby się poprawiło, to się musi pogorszyć najpierw.
0: No zdecydowanie tak, i zazwyczaj jest tak, że na weekend się kiepści, a od poniedziałku, jak wracamy do roboty, to pogoda jak talalej. Tak będzie tym razem, moi drodzy. W poniedziałek, jak do tej pracy wrócimy, ma być ładnie, ciepło i cały przyszły tydzień ma być taki w całej Polsce. A najbliższe godziny pogodowo, delikatnie mówiąc, kiepskie.
2: Apelujemy do pracodawców. Wolne dla wszystkich od poniedziałku.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: To już ostatnia godzina Rokomotywy latem. W piątek, 12 minut po godzinie 15. Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam teraz do Rzeszowa. Tam nieobyczajnego zachowania dopuścił się zakonnik, który opalał się całkowicie bez ubrania na dachu budynku parafii Ojców Bernardynów przy ulicy Sokoła. W Rzeszowie właśnie. Dach jest dobrze widoczny z okien pobliskiego podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, co oczywiście spowodowało, że petenci pracownicy zamienili się w paparazzi i rozpowszechnili wizerunek księdza. No bardzo nieładnie z ich strony, że go uwiecznili tak jak Pan Bóg go stworzył. Sprawa trafiła na policję, ale no właśnie nie wiadomo, czy zarzut dotyczy nieobyczajnego zachowania zakonnika, czy może rozpowszechniania jego wizerunku. Utwór będzie jakby pasujący, bo o tematyce w sumie religijnej. Personal Jesus na antenie Antyradia. Chyba moja ulubiona wersja tego numeru, czyli Marilyn Manson.

0: niezastąpieni The Doors na antenie Antyradia. 24 minuty po godzinie 15. Coraz bliżej weekend, proszę Państwa. A pan Chris komentuje wyczyny nagiego zakonnika na dachu w Rzeszowie, którego sfotografowano i upubliczniono. Pruderia obrzydliwa i tyle. Zakonnik korzystał z kąpieli słonecznej nie nagi, ale w stroju Adama. Wystarczy goliznę odpowiednio ubrać w słowa.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 20.

0: 2 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Po reklamie.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Vias de Roca am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

No i znowu w studiu Antyradia było bardzo, ale to bardzo głośno. Za sprawą ostatniego zaćmienia świat przypomniał sobie o albumie The Dark Side of the Moon i wiele osób, publikując swoje zdjęcia zaćmienia, okraszało je utworem Eclipse, który wieńczy wspaniałe dzieło Floydów. Przed momentem oczywiście to było Time. A zupełnie na marginesie dodam, że ostatnio widziałem koszulkę z okładką albumu Floydów właśnie i kotem, a wszystko było podpisane The Dark Side of the Meow. Muszę sobie kupić taką koszulkę The Dark Side of the Meow. A propos miauczenia, też Serge Tankian lubi miauczyć na koncertach System of a Down. Tak, to też filmiki hulają w internecie. Tu chyba miauczenia nie ma. Liquido, narkotyk na antenie Antyradia. 20, no już 19 minut pozostało do końca zmiany, proszę Państwa. 16 znaczy się.

powiem Państwu, że mi trochę smutno, bo ja kończę moją katowicką szychtę. I od poniedziałku usłyszycie się z Tomkiem Kasprzykiem, a ze mną to zobaczymy, jak to wyjdzie, proszę Państwa. Konrad Czubaj, piękne dzięki za dzisiejsze spotkanie i to ostatnie przez ostatnie 3 tygodnie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia. A zakończę naprawdę pięknie.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wojtka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Prezydent hamuje Lex Szarlatan. Lekarze rozczarowani. Inspektorzy ruszyli na bazarki i prześwietlili owoce. W tej prawdzie także więcej płatnego parkowania.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nie takiej decyzji prezydenta spodziewali się lekarze. Karol Nawrocki odesłał do Trybunału tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Namawialiśmy prezydenta, żeby podpisał ustawę ze względu na dobro pacjentów, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Piotr Pisula.
3: Pacjenci rezygnowali z leczenia konwencjonalnego, na przykład nowotworu na wczesnym etapie. Decydowali się na tak zwane leczenie medycyny alternatywnej, wierząc oszustowi, za co płacili. A na koniec, kiedy nowotwór był już w zaawansowanym stadium, i tak trafiali do szpitali, ale wtedy, kiedy było już za późno, i to są tragiczne historie.
2: Prezydent proponuje swoje rozwiązania.
0: Prawda Antyradia.
2: Owoce pod lupą. Inspektorzy skontrolowali prawie 400 partii. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło oznakowania. Tylko jedna partia wpadła na kontroli jak śliwka w kompot.
4: Wymagań jakościowych nie spełniła jedna partia wiśni ze względu na objawy pleśni, zgnilizny i zepsucia, które zauważyli, dostrzegli inspektorzy podczas swojej kontroli.
2: Mówiła Joanna Narożniak z inspekcji.
0: Prawda Antyradia.
2: 7 września strefa płatnego parkowania w Warszawie powiększy się o Odolane na Woli i okolice Międzynarodowej na Pradze. Czas ogarnąć sobie abonament.
5: Roczny abonament kosztuje 30 zł albo 600. Ten tańszy pozwala zaparkować w promieniu 200 metrów od domu. Ten droższy obejmuje większy obszar. Żeby móc kupić abonament, trzeba spełnić warunki. ZDM Maciej Dziubiński.
6: Abonament mieszkańca mogą otrzymać osoby zameldowane na terenie strefy, osoby, które rozliczają podatek PIT w Warszawie i posiadają tytuł prawny do pojazdu.
5: Wniosek można złożyć online albo w punktach obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Zmiany w urzędach stanu cywilnego. W niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. To znaczy, że osoba, która zawarła takie małżeństwo, będzie mogła złożyć wniosek o wpisanie zagranicznego aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego w dowolnym urzędzie w Polsce. To była Prawda Antyradia. Najbliższe godziny pogodowo mogą być naprawdę niebezpieczne. IMGW

0: nas przed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Koniec lata? Nie!
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAC!
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w

0: Bruce Springsteen i Radio Nowhere, a my za chwilę poznamy słuchacza, który zagra z nami o grę planszową Hitster Rock i nawet o 1000 zł na szaloną, niezapomnianą, najlepszą rockową domówkę.
1: Sponsorem konkursu jest TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitster.pl.
2: Hitster to seria muzycznych gier imprezowych, które zamieniają spotkanie ze znajomymi w zabawę przy największych hitach. No, zależnie od edycji, gracze rozpoznają utwory i wykonawców, określają lata albo dekady, układają piosenki na osi czasu, albo też wykonują zadania w muzycznym bingo. Gra łączy muzykę, rywalizację, emocje oraz nostalgię, no i pomaga rozkręcić każde spotkanie ze znajomymi.
0: Bawimy się już tak od kilku dni, więc wiecie, co trzeba zrobić. Na stronie antyradio.pl mieliście się zgłaszać i wysyłać swoje propozycje na najbardziej rockową domówkę.
2: No i w takim razie dzwonimy teraz do Karoliny.
3: Halo?
2: Cześć Karolina, Sandra i Tomek, para z głośników Antyradio.
0: Cześć.
3: Cześć.
2: Gotowa do gry?
3: Nie.
2: No, trudno, co zrobić? Tak co owak będziesz grać? Jak tam powiedz u ciebie, co u ciebie słychać?
3: Spokojnie, wszystko dobrze. Oczywiście jak zwykle słucham Antyradio.
0: No i to jest jedyny słuszny wybór. Karolina, słuchaj, zgłosiłaś się do konkursu w sprawie najlepszej, najbardziej rockowej domówki z Antyradiem. Jaki pomysł nam wysłałaś? Chwal się, dziewczyno.
3: Wysłałam opis mojej domówki najlepszej na świecie, która jest wspominana wśród młodzieży do dziś. Odbyła się 2 lata temu. Mhm. Mój syn miał zrobić 18 we wrześniu. Koło kwietnia zapytałam, czy może jakąś knajpę mu wynająć. Nie, nie, nie, będzie tylko tak z 10 osób. 15 sierpnia okazało się, że będzie tych osób ze 40, a ostatecznie zjawiło się na moim podwórku około 60 i miałam mini Woodstock.
2: No to grałaś prawie jak Sylwester u prezydenta.
3: I w tym roku mamy zamiar to troszeczkę powtórzyć, więc jakby muszę się trochę postarać. Tyś jakby się przydał.
0: No, Karolina, to my trzymamy za ciebie kciuki w takim razie.
3: Tysiak nie, jest... na 100 dam plamę.
0: Co ty jak mówisz? Już to na 2.
2: Tysiak jest do wygrania dla ciebie na domówkę, no ale przede wszystkim zgarniasz grę Hitster. Gratulacje. To co, walczymy o te 1000 zł?
3: No, próbujmy.
2: Dobra, to pierwsze pytanie. Kto w 2000 roku zadebiutował popularnym albumem Hybrid Theory, na którym znalazły się takie utwory jak między innymi Papercut czy Crawling?
3: O, no i poległam.
0: Nie szkodzi. Karolina, nie szkodzi, bo jest jeszcze drugie pytanie dla ciebie.
2: Tak,
0: uwaga.
2: Odpowiedź na to pytanie to było oczywiście Linkin
0: tak,
2: Park.
0: Tak jest.
3: Tak przypuszczałam, ale bałam się strzelić. A nie macie czegoś z klasyków z lat 80?
0: No słuchaj, zobaczymy. Słuchaj kolejnego pytania.
3: Słucham.
0: Który zespół nagrał w 1982 roku album The Number of the Beast z nowym wokalistą Bruce'em Dickinsonem?
3: Number of the Beast. 666. The Number of the Beast.
2: Kto?
3: Manowar?
0: Niestety nie, kochana. Kurwa, Iron Maiden było właściwą odpowiedzią.
3: Wiedziałam, po prostu wiedziałam.
2: Dobrze, ale Number of the Beast 666 to jeszcze masz 600 przed sobą potencjalnie do wygrania. Trzecie pytanie, który zespół nagrał w 1992 roku przełomowy dla polskiego rocka album King?
3: Kult.
0: Nie jest to Kult, jest to zespół T-Love.
3: Kurza
0: dupa, to mi się bardzo podoba. Dobra, nie szkodzi, kochana. Kolejne pytanie, trzymamy kciuki za ciebie. Uważaj. Który zespół wydał w 1976 roku krążek Hotel California?
3: Mhm, Hotel California. Numer znam oczywiście doskonale.
2: No, czas minął.
3: Dobra.
2: The Eagles. Bardzo
3: Nie strzeliłabym.
2: Dobra, posłuchaj, jeszcze 200 przed tobą, także skup się teraz. Piąte pytanie. Kto w 1983 roku wypuścił na rynek album Synchronicity ze słynnym hitem Every Breath You Take?
3: Poddaję się. 8-3-7 rocznik, to prawda, ale...
0: Karolina, gratulujemy ci tak czy siak. To było oczywiście The Police.
3: O Boże, Czubaj się na mnie obrazi.
0: A nie, słuchaj, zobaczymy, żeby się Czubaj nie obraził.
2: Spokojnie, jakoś go udobruchamy. Kochana, super, najważniejsze jest, że wygrałeś grę Hitster. Gratulujemy ci serdecznie. Jeszcze w bonusie możesz pozdrowić całą rodzinę, kogo tam sobie chcesz.
3: Oczywiście jak najbardziej pozdrawiam mojego syna, najkochańszego na świecie, najwspanialszego, który lada dzień będzie miał urodziny i postaramy się pomimo braku Tysiaka odtworzyć tą imprezę sprzed 2 lat.
0: No to my czekamy na zdjęcia z tej imprezy, ściskamy cię ciepło i do usłyszenia. Trzymaj się, Karolina.
3: I ja was również.
2: Dzięki,
3: do usłyszenia.
2: Jeśli chcecie poznać szczegóły konkursu, wbijajcie na naszą stronę antyradio.pl.
1: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.

0: głośników w Antyradiu.
1: No dobra, słuchajcie, ja nie chcę być taką marudzącą ciocią dzisiaj, ale to nie z Hulls Out, tylko z Hulls In za chwilę, bo wrzesień zbliża się wielkimi krokami.
2: To prawda i ostatni dzwonek, żeby w tym składzie w parze z głośników powalczyć w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Już za chwilę ujawni się nasz kalambur dźwiękowy, a w nim zaklęty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec naszej dzisiejszej audycji. Musicie odgadnąć ten właśnie tytuł.
1: Tak, kto odgadnie, ten zyskuje dobre, udane pożycie w Alkowie, a kto pierwszy odgadnie, ten ma szansę na koszulkę Antyradia.
2: No to proszę bardzo, skupcie się. Uwaga, oto kalambur dźwiękowy.
3: Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam.
4: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
2: I o co chodzi? Dzwoń ta 321-321-600. Na wszelki wypadek puścimy wam kalambur. Mhm. Jeszcze raz, uwaga proszę.
3: Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam.
4: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
2: Czekamy na wasze telefony.
1: Dzwońcie 321-321-600 i dajcie sobie szansę na dobre...
2: stosunkowo udane pożycie. Czyli dobry seks po prostu. I koszulkę. To jest gra warta świeczki.
5: Hi, this is Brian from AC/DC.
6: Hey, you guys, it's Beth Hart.
7: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio.
8: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Koniec lata. Nie.
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
4: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo z Media Expert taniej masz.
13: Po reklamie.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Chuda pannica, Skinny Little Missy od Nickelback przed chwilą w parze z głośników. 23 minuty do godziny 18. Teraz czas.
2: Czas na blok z wielkiej płyty, bowiem jak każdego dnia, taki w ten piątek, Kasprol postanowił uraczyć nas kolejną odsłoną swojego cyklu, w którym przypomina najbardziej ikoniczne płyty dla historii rocka i tym razem na warsztat bierze Bon Jovi'ego i Slippery When Wet.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Przede mną trzeci studyjny album grupy Bon Jovi, wydany w sierpniu 1986 roku. Płyta została nazwana albumem, który przekształcił heavy metal w przyjazny dla radia format pop. Płyta odniosła także natychmiastowy sukces komercyjny, spędziła 8 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard i została uznana także za najlepiej sprzedający się krążek w 1987 roku. Według zespołu płyta została nazwana Slippery When Wet po wizycie w klubie ze striptizem w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej. Album pierwotnie miał przedstawiać kobietę z dużym biustem w mokrej, żółtej koszulce z nazwą albumu na przodzie koszulki, ale zostało to zmienione na plastikową taką osłonę torby tuż przed wydaniem krążka. Powodem zmiany była oczywiście obawa wytwórni, że sieci sklepów płytowych wtedy odmówiłyby pokazywania albumu, nazwijmy to, seksistowską okładką. Ale płyta fantastyczna, warto zaprezentować jej fragment. Slippery When Wet, Bon Jovi.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: para z głośników jest pod znakiem pożegnań i powitań, końcówek i nowych początków. Love Hurts, Nazareth to przed chwilą. No a teraz szansa, żeby wygrać stosunkowo udane pożycie w Alkowie.
1: Pod znakiem końcówek to my jesteśmy zawsze, mój drogi, ale tak, to prawda, dzwońcie pod 321-321-600 i zgadujcie, jaką łamigłówkę muzyczną przygotował dla was Tomek. On złożył tytuł utworu, który na końcu dziś parę z głośników się pojawi, z pewnych fragmentów.
0: Proszę bardzo, oto kalambur dźwiękowy.
2: Bądź gotowy dziś do drogi, którą dobrze znam.
3: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: Zdarzają się takie freudowskie, prawda, przejęzyczenia. 321-321-600, zgadujcie, co zagra dzisiaj na koniec parę z głośników. Halo, dzień dobry,
1: halo?
0: Cześć. Boże, telefon nam się zepsuł. Nie? Zaraz będzie dobrze.
1: Działa?
0: Halo?
4: Cześć, tu Konrad. Witajcie, parę zgłośników.
0: Siema.
4: Odnośnie dzisiejszego kalamburu konkursu ostatni będą pierwszymi. Stawiam na piosenkę Hit the Road Jack. Wykonanie AC Drinkers. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. No niestety nie. 321-321-600.
5: Halo, odpowiedź to ACDC, Highway to Hell.
0: Nie.
1: Jesteś jedyny, który tak myśli.
0: To prawda, 321-321-600.
6: Dzień dobry, podaję tytuł piosenki Ziemi naszej sól.
0: Proletariat, ale to też nie jest dobra odpowiedź. Prawda, Antyradio, już za chwilę dzwońcie cały czas.
7: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
8: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
9: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Narasta problem stręczycielstwa. Interpol na tropie podejrzanych profili. Mniej spalin, zdrowsze dzieci. Angielscy naukowcy z wynikami badań. Potomstwo to nie tylko ekonomia.
0: Prawda Antyradia.
12: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rośnie problem stręczycielstwa. Zorganizowane grupy coraz częściej przejmują konta ofiar. Takie konta, za dostęp do których ludzie płacą, żeby zobaczyć więcej niż inni. Po takim numerze przestępcy zaczynają czerpać zyski. Ekspert Fortinet Szymon Poliński.
13: Płatny dostęp do publikowanych treści dodatkowo utrudnia wykrywanie takich nadużyć. Co istotne, osoby płacące za dostęp do takich treści mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich pieniądze trafiają nie do niezależnych twórców, lecz do grup przestępczych kontrolujących konta ofiar.
12: Interpol zidentyfikował ostatnio 18 podejrzanych profili.
0: Prawda Antyradia.
12: Strefa ultraniskiej emisji spalin w Londynie przynosi efekty. Działa od 5 lat i jak wynika z badań, dzięki niej znacznie poprawił się stan płuc u dzieci.
0: Prawda antyradia.
12: A propos dzieci, mieć czy nie mieć, Polski Instytut Ekonomiczny przepytał 100 par o to, czy w ciągu najbliższych 2 lat planują dziecko i ogólnie o podejście do życia. Okazuje się, że jedno łączy się z drugim.
3: Ci, których plany na przyszłość dotyczą ustabilizowania finansów czy kupna mieszkania, rzadziej myślą o dziecku, bo mogłoby zburzyć ułożony już plan. Polski Instytut Ekonomiczny, dr Katarzyna Dębkowska.
14: Osoby, które w swojej wizji przyszłości mówiły o rozwoju, karierze, realizacji planów, czyli miały aspiracyjne podejście do przyszłości, zdecydowanie częściej chciały mieć dziecko.
3: Decyzja o dziecku łatwiej przychodzi parom z podobnym nastawieniem do życia. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
12: Do Warszawy powróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa. Przedmioty zostały zrabowane w czasie II wojny światowej, a teraz zasiliły zbiory stacji muzeum. Emilia Oleksiak.
15: Dla nas jest to niezwykłe, bo już za chwilę będziemy obchodzili 100-lecie muzealnictwa kolejowego. I jest to dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne i wypełniać wolę kustoszy przedwojennych Muzeum Kolejowego, którzy właśnie tworzyli muzealnictwo kolejowe.
12: Wśród artefaktów są m.in. modele mostu, a także model silnika parowego.
16: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Robin Williams znów na Instagramie. Wiem, zrobiło się niezręcznie, już wyjaśniam. Dzieci aktora mają dość materiałów generowanych przez AI i postanowiły zrobić wiarygodne archiwum twórczości aktora. Nie będą zakładać nowego konta, zabiorą się po prostu za jego prawdziwy, nieaktywny od 12 lat profil. Robin Williams zmarł w 2014 roku. Ozfest wraca. To już wiemy. Teraz wiemy też, że impreza ku chwale Ozziego Osborna potrwa jeden dzień w 2027 roku. Będzie na stadionie Aston Villa w Birmingham, tam gdzie był pożegnalny koncert Ozziego Back to the Beginning. Headlinera mamy poznać w najbliższych tygodniach. Odyseja bije wszystko. Film Christophera Nolana zarobił już ponad 1 300 000 000 dolarów. Stał się tym samym najbardziej kasową produkcją z kategorią R, w największym skrócie oznaczającą, że to film dla osób od 17 roku życia.
0: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
12: Burze wędrują po kraju. Oznacza to dostawę pokaźnej porcji deszczu. Miejscami może spaść nawet 80 litrów na metr kwadratowy. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie kraju. Niebezpiecznie ma się zrobić wieczorem. Na Bałtyku może być sztormowo. Jutro spokojniej, a na termometrach zobaczymy od 17 do 24 stopni.
0: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są Militaria.pl.

0: The Legend of Eternia. Taka nowa propozycja na playliście Antyradia. A my dziś bardzo nostalgiczni, bo przypominam, że to ostatnie takie wydanie pary z głośników. Nastąpią pewne roszady i tak. Ten fotel, na którym siedzę ja, niedługo zastąpi ktoś inny, a mnie będziecie mogli słyszeć w poranku razem z Michałem Figurskim.
1: A kto to będzie? A zobaczymy. Dobrze, Eternia za nami, także na potęgę posępnego czerepu. Teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych ponownie. Dowództwo amerykańskiej 3. Dywizji Piechoty stacjonującej w Fort Stewart w Georgii obiecało 4-dniowe przepustki z okazji premiery gry GTA 6 dla wszystkich żołnierzy, którzy przedłużą swój kontrakt z armią o co najmniej 2 lata.
0: Naszym pomysłem było stworzenie programu unikalnego

0: tego będziemy bronić, zostanie zamienione na chipsy cola, gramy w Lola.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No i tak to jest, jak się pracuje w PR-ze. 5 minut myślenia nad akcją promocyjną i cyk do CS-a.
2: I cyk, jam teraz gramy.
0: Proszę.

0: Nie mogło zabraknąć Metaliki w ostatnim takim wydaniu pary z głośników Fade to Black. Nie szło.
1: No, przepraszam. No, ale co zrobić? Wzruszające to jest jednak rok wspólnej pracy i wszystko to jak krew w piach. Nie żartuję, oczywiście. Będą nowe początki, bądźcie stay tuned, jak mawiają. I już za chwilę Red Hot Chili Peppers prosto ze słonecznej Kalifornii, a my przenosimy się do słonecznych Włoch, bo tam 85-letnia mieszkanka Bordighery po raz kolejny pomogła policji złapać oszusta.
0: Mężczyzna podszywał się pod karabiniera i próbował przekonać kobietę, że musi sprawdzić jej biżuterię, bo doszło do włamania i wycieku jej danych. No a seniorka nie spanikowała, tylko siup, zadzwoniła do znajomego policjanta, a funkcjonariusze czekali na fałszywego karabiniera przed jej domem. Takie sprytne.
1: No i to już piąty oszust, którego pomogła w ten sposób namierzyć.
0: No, pięciu aż oszustów ma na swoim koncie 85-latka, tak? Złapanych pięciu oszustów. Co, no niektórzy influencerzy mają mniej obserwujących.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio.

0: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No polubiłem tę dziewczynę, co poradzić. Larkin Poe i Mockingbird w parze z głośników. 20 minut do godziny 19. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze trzymajcie się tego.
1: A my polubiliśmy grać z wami w waszą ulubioną grę w parze z głośników, czyli w ostatni będą pierwszymi. My wam gramy naszą łamigłówkę muzyczną, a wy do nas dzwonicie z odpowiedzią na pytanie, jaki tytuł piosenki ona zapowiada.
0: No to proszę bardzo, puszczamy kalambur.
2: Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam.
3: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem, ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: I co to za piosenka? 321-321-600?
4: Cześć, nazywam się Karolina i moją odpowiedzią na dzisiejszy rebus jest Highway to Hell. Bądź gotowy dziś do drogi, highway, droga się zgadza. No i skoro zmarnowała 20 lat życia, no to musiało być piekło. Pozdrawiam wszystkich.
1: Bardzo ładna wykładnia, ale
0: tak
1: nie.
0: Ale nie, niestety. 321-321-600?
5: Dzień dobry, jestem Henry Kalamburo. No. Czy to będzie Chris Ria, Road to Hell?
0: Niestety.
1: Nie tędy droga.
4: Chodzi o piosenkę mniej niż The Rolling Punk?
0: Też nie. Mm-mm. Bardzo nam przykro, jeszcze jeden telefon. 321-321-600?
6: Dzień dobry, tutaj Aleksander. Może te najlepsze zmarnowane lata życia to są Wasted Years, to są Iron Maiden.
0: No, bardzo dobrze kombinowałeś, ale niestety do niczego tym razem nie doszedłeś. Wciąż kalambur nierozwiązany. Dzwońcie, kombinujcie.

0: Piękna piosenka na koniec tej pięknej przygody. Już dzisiaj kilkukrotnie wam przypominaliśmy, ale powiemy to raz jeszcze. Para z głośników w tym zestawie osobowym gra po raz ostatni dzisiaj.
1: Tak, Sandra przechodzi do poranka i tam z figurem, oj, będą dokazywali. Słuchajcie koniecznie.
0: A zakładam figurówki już.
1: Kto dołączy? Świetnie. Kto dołączy do pary z głośników, to się wszystko okaże. A tymczasem za chwilę AC/DC, You Shook Me All Night Long.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Jest moc, jest energia. Jak to w parze z głośników, jak to w antyradiu Airborne i Here She Comes. 7 minut po godzinie 19. Ostatnia para z głośników w tym składzie. No i tradycji świeckiej musiało stać się zadość. Sandra zatrzasnęła się ponownie w ubikatorze. No ale miejmy nadzieję, że wróci do nas biedactwo. Tymczasem słuchajcie, ruszył proces, który może zrujnować Metę, czyli tę firmę oczywiście, i zmienić media społecznościowe na zawsze, donosi portal Donald.pl. W Oakland w Kalifornii rusza proces, w którym 29 stanów oskarża spółkę Meta o celowe uzależnianie dzieci od Instagrama i Facebooka. W przypadku przegranej firma Marka Zuckerberga będzie musiała zapłacić nawet 200 miliardów dolarów. No, linia obrony prawników Mety będzie odwoływać się do najbardziej podstawowych, racjonalnych instynktów rodzicielskich. Przekonają ławników, że jeśli zabraknie social mediów do scrollowania, dorośli będą musieli znowu w realu zajmować się gówniakami.
1: O kur... Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No a teraz mamy dla was dużo miłości i to nie takiej platonicznej. Cepelini, Whole Lotta Love.

0: This is our last dance. Co zrobić?
1: Tak, to jest nasz ostatni taniec w parze z głośników w tym zestawie osobowym, żebyście, broń Boże, nie pomyśleli, że to koniec pary jako takiej.
0: Nie.
1: Bo będzie tutaj nowa partnerka lub partner, a ja z kolei stworzę duet z Michałem Figurskim w poranku od września.
0: A my tymczasem wracamy do kalambura dźwiękowego, w którym ukryty jest tytuł piosenki, która dzisiaj zagra na koniec pary z głośników. Przypominamy zagadkę.
2: Bądź gotowy dziś do drogi, którą dobrze znam.
3: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
0: I co to za tytuł? 321-321-600 do wygrania, stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz koszulka antyradia. Halo, dzień dobry, cześć.
4: Ja w sprawie piosenki uważam, że to jest Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
0: Go your own way. Bardzo dobry pomysł.
1: To jest ładne przesłanie, tak.
0: Tak, ale to nie jest to, więc wciąż można zgadywać, a już za chwilę System of a Down, Lonely Day pojawi się.
5: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
6: Hey, what's up, it's Shannon.
7: And this is Sully from Godsmack.
8: Hey, this is Rob.
9: This is James from Metallica.
10: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
11: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Na Rzeźki Poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: 9,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł.

0: Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: wariatka jesteś.
1: To ty jesteś wariat. Idę sobie, wariacie zwariowany. A ty staj, siedź tu, zwariowany wariacie.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: było dziś o rokowych domówkach. Pamiętajcie, że możecie ten pomysł wykorzystać w zbliżający się weekend, ale też warto zacząć go mądrze w sobotę o poranku. Tomek Ambroży Obertyn przywita Was swoim pysznym, wypasionym, najlepszym w eterze śniadankiem. Prawda, Tomeczku?
1: A wszystko się zgadza oczywiście, że tak. Czy będzie mądrze? Nie wiadomo. Nie będzie na pewno absurdalnie, bo jak zwykle serwuję porcję absurdu rodem z naszego uniwersum obłędu. Takie résumé, czyli przegląd wydarzeń ostatniego czasu, ułożony w formie listy przebojów. Od miejsca 10 do miejsca 1 będę odliczał wszystkie największe bzdury, wszystkie największe absurdy w śniadaniu u Styranego, bowiem każdy ma śniadanie u Tiffany'ego na miarę swoich możliwości, a ja jestem waszą Audrey Hepburn. No a teraz wracamy do grania.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam.
3: Poprosiłem żonę o sól. Zamiast powiedzieć poproszę o sól, powiedziałem: ty stara k***a, zmarnowałeś mi 20 lat życia.
1: A oto rozwiązanie.

0: muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałam się aż takich emocji, ale my dziś z Tomkiem mówimy wam pa po raz ostatni w tym duecie. Uwielbialiśmy spędzać z wami te popołudnia i oczywiście para z głośników buchała będzie dalej, tylko już w nieco innym składzie. Ja ci bardzo dziękuję, Tomek, za ten rok. Było fenomenalnie i słuchaj poranka koniecznie.
1: Oczywiście, jasne, pewnie, oczywiście. To się okaże. Nie, będę oczywiście. Ten rok z tobą to było naprawdę cudowne, wzruszające przeżycie. Para wciąż będzie buchać, już nie w tym samym składzie.
0: Dobrze, bo już Tomek się rozpędził emocjonalnie. Ja was zapraszam od tej pory na moje poranki z Michałem Figurskim oraz na popołudnia Tomka i jego partnerki, albo partnera, kto wie, kto to będzie. A tymczasem po raz ostatni jako para z głośników w tym składzie mówimy wam pa!
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na Ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły szkolne 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Kup 4 artykuły szkolne objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty, maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepsze.

0: Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest piątek, jest 20 i odpalamy Turbotopik po raz 2789. Ależ kapitalny pin. Tylko weź i go zapamiętaj. Proszę Państwa, zapowiada się uroczy piątkowy wieczór. Na liście mamy dwie nowości. 9 w niebie, 8 w piekle i jedno nagranie bez gazu. Kto dziś zdobył złoto? Kto dorzucił jeszcze jedną sztabkę do swojej reklamówki? To wszystko okaże się na samym końcu tego programiku. A zaczniemy od razu z grubej rury. Już wczoraj mówiłem, że to są bardzo dobre dźwięki, świetne gitary i w ogóle mocny, ostry, szybki numer. Nickelback, Rattle the Cage, to jest nowość numer jeden. Witamy ich na liście i mam nadzieję, że troszeczkę tu porządzą.
0: 20.

0: Hyperhibon, aby żyć to 19 na turbotopie i jest to przy okazji ta druga tajemnicza, absolutna nowość. Witamy na liście, 9 minut po 8 wieczorem. Dziś, proszę Państwa, jeden meczek, który otwiera ekstra klasę, nowe rozdanie, nowa kolejka, nowe możliwości. Krakowia zagra z Wieczystą Kraków o 20:30. No i zobaczymy, co tam się wydarzy w tym Krakowie. A tymczasem, prosto z mojej patery, za chwileczkę Royal Blood, 10 over 10. Już wczoraj grałem po raz pierwszy to nagranie i zobaczymy, czy dziś powtórzą moc, jaką zaprezentowali w czwartek. Bardzo ciekawy numer, zresztą Royal Blood wie, o co chodzi w roku.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Światła miasta i dziwna wiosna to 18 na Turbo Topie. Dziś zagraliśmy ich po raz 19 w zestawieniu. No i powiem wam, że to chyba obecnie najdłużej działająca kapela na liście, bowiem wypadł Jack White i Dollar Bill. Taka oto niesamowita historia. No ale dziwna wiosna dostaje dwa obroty w dół i wita się z szatanem. 16 minut po 8 wieczorem widzę, że także tu Lechia Gdańsk będzie grać w pierwszej lidze swój meczyk. Nie wiem jeszcze z kim, ale się dowiem. Bo jakże ja mógłbym nie wiedzieć, kto z kim będzie grał. Przecież to by mi nie dało żyć. A tak będę sam w tej grze. The Afghan Weeks, My Lover to 17 na liście, a dziś dostają 3 do nieba.
1: 17.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama. Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

See You in Hell, 15 na Turbo Topie, a dziś 4 do piekła. 20:33 rozpoczęły się meczyki Krakowia kontra Wieczysta Kraków w Ekstraklasie, a piętro niżej mam Podgląd, Lechia Gdańsk kontra Pogoń Siedlce. I tu właśnie zapuszczę Żurawia, a tam będę na tak zwanym na słuchu. Proszę Państwa, witam na miejscu 14. Grupa Europe, The Cult of Ignorance. To jest ten kawałek, który miał swoje, może nie 5 minut, ale przynajmniej 2. I też tego nie wykorzystali. Dziś dostają 2 obroty do piekła. 14.

Perfect Life is a such a bore. Trzynastka na turbo topie i bez gazu. Ale jest potencjał, żeby coś ugrać. Ale żeby coś ugrać, trzeba mieć głosy od słuchaczy. I tu koło się zamyka. Jak tam w tych meczykach? Zerknijmy. W Krakowie, Krakowia podejmuje wieczystą. Bez bramek i bez bramek w meczu Lech z Pogonią w Siedlce. Ale piłeczka chodzi bardzo ładnie. A tymczasem na miejscu 12 po raz czwarty w zestawieniu dziś dwa obroty w górę i za chwilę usłyszycie te bardzo dobre dźwięki. Hypnozał i Afterlife. O malutku wspinają się po drabince i już widzą pierwszą

Marilyn Manson, ależ dał ognia jak za każdym razem. Front Toward Enemy, trzeci raz w zestawieniu, 4 obroty w górę, 20:50 na liczniku, notowanie 2789, jest piątek, a na Turbotopie dwie nowości, Nickelback, Rattle the Cage oraz Hyperhimon, Aby Żyć, a potem Dziwna Wiosna, The Afghan Weeks, Tabula Rasa, Papa Roach Europe, Zebrahead, Hypnozaur i Pan Manson. Proszę Państwa, jak tam w tych meczykach? Lechia, Pogoń Siedlce bez bramek, a w tym drugim spotkaniu widzę, że też szału nie ma. Krakowia z Wieczystą też 0-0. No ale gole na pewno padną, przecież to ekstra klasa. Najlepsza liga świata. A tymczasem przenieśmy się do magicznego świata propozycji. Sad Smiles, John Porter, Plastic World. Z prawdziwą przyjemnością. See ya o 9:00.

0: is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Boris Szczyc.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi

to jest Turbo Top, notowanie 2789. Mamy piątek, już 21 dzień sierpnia. A w meczyku wreszcie jakaś zmiana. Krakowia przegrywa z Wieczystą Kraków od 23 minuty 0-1. Wieteska strzela tego gola. A tu aj poprzeczka. Dajcie spokój. Ależ Lechia miała teraz szczęście. Pogoń 7, że mogła prowadzić w tym spotkaniu. No ale mogła, a nie prowadzi. Taki jest właśnie futbol. Grzegorz Kupczyk i Party Doll. To jest dyszka na Turbo Topie. Dziś po raz 11 w zestawieniu. Wczoraj było tak blisko. Miejsce 4, a dziś aż 6.

0: Airborne, Kidna, Candy Store, to dziewiątka na turbo topie, dziś jeden obrót w górę. Australijczycy na razie z tym jednym złotem w reklamowersce, no ale gdzieś daleko, daleko od podium i na razie nie widać tu widoków, żeby coś się zmieniło. 21.08, przesuwamy się już do czarodziejskiej patery. Bardzo dawno, nie wiem, to musiały być zamierzchłe czasy, kiedy ta kapela propozycję jakąś rzucała na Turbo Top. Anthrax, Everybody Got a Plan. To jest numer, który ma 4 minuty 19 sekund. Kapela, która jest w wielkiej czwórce thrash metalu, wraca na Turbo Top z propozycją. Czy tu trafią? Kto wie? Kto wie?
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

chaosu. To ósemeczka na Turbo Topie dziś po raz czwarty w zestawieniu i jeden delikatny obrocik w kierunku nieba. 16 minut po 21, jak tam w Krakowie? Czy Krakowia doprowadziła do remisu? Gadza się Perkowicz w 45 minucie. I mamy 1-1 w starciu z Wieczystą Kraków. A w tym meczu, co ja oglądam, za chwilę koniec pierwszej połowy, Lechia Gdańsk, Pogoń Siedlce, tu nadal bez bramek. No i proszę Państwa, już jesteśmy przy miejscu siódmym, a tu za chwilę zmiana klimatu. Szósty raz zestawienie dziś, co prawda spada, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam ten kawałek i lubię go. Nie będę Wam żenił. Dinosaur Junior. 7.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Francia prosto z Teksasu, Emily Wolf i Power. To piątka na Turbo Top i też nie zwalnia tempa. Dziś dwa obroty w górę, 21:33. Ależ to szybko zleciało. W meczykach jest tymczasem przerwa. Krakowia z Wieczystą 1-1, a w tym drugim spotkaniu Lechia z Pogonią Siedlce bez bramek. Proszę Państwa, i to już jest decydująca rozgrywka notowania 2789. Piątkowy wieczór nadciąga sobota, a przy sobocie jutro i Iga Świątek w tenisa i jeszcze dodatkowo Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polki będą walczyć z dziewczętami Węgier. A więc zapowiada się emocjonujący dzień. I do tego dorzućmy gościa.

też ten numer jest potężny, jeżeli chodzi o brzmienie. Przesłuchałem go całego w słuchaweczkach i muszę wam powiedzieć, że Dead Poets Society i Cold to naprawdę kawał potężnej rockowej muzyki. Alech jak Gdańsk dopięła swego. Bardzo ładna akcja, strzał tuż przy słupku zza pola karnego i 1-0. Lechia prowadzi pogonią Siedlce. 21:41, notowanie 2789, jest piątek, 21 dzień sierpnia, ostatni tydzień wakacji i laby, a potem wjeżdża do gry szkoła, poranne wstawanie, kanapki, odbieranie dzieci i ten cały anturaż. Dajcie spokój, kto to wymyślił? Myślę, że będzie się smażyć w piekle. Green Day! I'm never gonna RIP. To jest trójka na turbo, to 51, obrót w dół. Trudno, co robić?

breath and hush. Beauty Hush, 21:48. Wczoraj to był król, dziś jeden w dół, ale 7 razy zdobyli złotą sztabkę na turbotopie. Ostatni meldunek z meczyków. Lechia Gdańsk, Pogoń 7:58, minuta 1-0 dla Lechii. Krakowia z wieczystą, Kraków 50 minut za nami i jest po 1. Przed nami Leszek Gnoiński o 22 w rekolekcjach. Dziś Leszek bierze na warsztat koncerty bez prądu. A prądu nie zabraknie, bowiem za chwilę wjeżdża numer 1. 2 do nieba, drugie złoto trafia do reklamóweczki grupy The Rolling Stones. Mr. Charm i to Rolling Stonesi rządzą w antyradiu. Ja życzę Państwu kapitalnego weekendu, wspaniałej pogody, dużo zdrowia i oczywiście do usłyszenia. 1.

0: Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Dobry wieczór. Leszek Gnoiński zaprasza na kolejne rokolekcje. Zacząłem od piosenki Republiki z ich akustycznej płyty nagranej w Radiu Łódź w lutym 1993 roku. Nie bez przyczyny, bo dziś rokolekcje poświęciłem właśnie koncertom bezprądowym. Zajmę się historią ich powstania i przygotowania, bo przecież każdy tego typu występ potrzebuje przemyślenia koncepcji, przearanżowania piosenek znanych już wcześniej z wykonań elektrycznych. Często wykorzystuje się też inne instrumenty, które w roku nieczęsto występują. Oczywiście granie akustyczne w muzyce rockowej istniało niemal od początku, ale to stacja telewizyjna MTV, czyli Music Television, zrobiła z tego osobny trend, który podbił świat. Pierwsza płyta z serii MTV Unplugged ukazała się pod koniec 1991 roku i był to krążek Paula McCartneya. W kolejnych latach największe tuzy światowej muzyki chwytały za instrumenty akustyczne, siadały na stołkach umieszczonych na specjalnie do tego zbudowanych scenach i czarowały publiczność nowymi interpretacjami swoich utworów. Niektóre z nich cieszyły się ogromnym powodzeniem, jak choćby album Unplugged Erika Claptona z 1992 roku, który zdobył 3 statuetki Grammy i sprzedał się w oszałamiającej ilości ponad 25 milionów egzemplarzy. Ale także Nirvana, MTV Unplugged in New York, która znalazła ponad 15 milionów nabywców. Koncerty z tej serii zagrali też m.in. Alice in Chains, Pearl Jam, Kiss, R.E.M., Neil Young i wielu, wielu innych. I kilku z nich też usłyszycie w tej audycji. W Polsce przebiegało to trochę inaczej. Na początku lat 90. nie istniał jeszcze polski oddział MTV. Tę stację oglądaliśmy tylko dzięki satelitom i telewizjom kablowym, które pojawiały się coraz częściej. MTV Polska rozpoczęło swoją działalność w lipcu 2000 roku i już 6 lat później serię polskich MTV Unplugged rozpoczęła Kaja. W kolejnych latach w tej serii odbyły się koncerty i ukazały się płyty Kultu, która sprzedała się w ilości ponad 60 tysięcy egzemplarzy, a także zespołów Hej, Wilki, Organek, Lady Punk czy Krzyśka Zaleckiego. Ale koncerty akustyczne to nie tylko domena MTV. Na początku lat 90. za organizację koncertów akustycznych zebrali się inni. Przodowało w tym Radio Łódź, które w 1993 i 1994 roku zrealizowało kilkanaście takich występów. Na scenie radia pojawiła się cała ówczesna czołówka polskiego rocka. Serię zapoczątkowała w lutym 1993 roku Republika. Fragment tego koncertu usłyszeliście na samym początku rokolekcji. Później koncerty dali m.in. Lech Janerka, Lady Punk, Tadeusz Nalepa czy Edyta Bartosiewicz. Część tych koncertów okazała się w tamtych czasach na płytach kompaktowych, wydanych w limitowanych nakładach, a po latach także na DVD, które można było kilka lat temu kupić w jednej z większych sieci sklepów spożywczych. Artyści też nagrywali samodzielnie własne płyty bez prądu. Jak choćby TSA, które 10 grudnia 1998 roku dało taki koncert w radiowej Trójce. Ukazał się on potem na płycie TSA w Trójce, koncert akustyczny. Zanim puszczę Wam fragment, dodam, że usłyszycie dziś opowieści Licy, Kazika Staszewskiego, Janusza Zdunka, a także Bożeny i Lecha Janerków. A na koniec będzie gratka dla wytrwałych. Na razie przed Wami TSA.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Na początek spytałem się moich rozmówców o to, jaka była geneza zagrania koncertu akustycznego. Lech Janerka niedługo przed nim pożegnał się z gitarzystą.
2: Była to przygoda, dostaliśmy niespodziewanie dosyć takie zaproszenie na ten koncert. No i trafiło akurat w takim okresie, kiedy nie mieliśmy gitarzysty. Kiedy zwolniłem gitarzystę, mówię o Bartku Stałburzyńskim, który się spóźniał notorycznie na próby. My emeryci, mówię o mnie i o Boże, nie, siedzieliśmy, czekaliśmy po półtorej godziny, aż się pojawi 20-latek, no i za którymś razem nie wytrzymałem i mówię, słuchaj, no tak nie może być, w ogóle wiesz, jakaś punktualność obowiązuje, na co on powiedział, co to, pan ruch Pafawak? Pafawak to była taka fabryka wagonów. No ja mówię, no to, no nie, no Pafawak to nie jest, ale spakuj się. No i zostaliśmy bez gitarzysty. No i jednocześnie dostaliśmy to zaproszenie. I perkusista powiedział, że jego kolega gra na gitarze, jest na tyle sprawny, że spokojnie możemy na niego liczyć. Ale to było chyba z tydzień przed tym koncertem. Przyprowadził tego gitarzystę i zaczął mu coś tam grać. No i nagle się okazało, że to wirtuoz jest. I że zagrał, pierwszy raz słysząc jakiś tam pochód basowy, zagrał wspaniałą gitarę. Ja mówię, no dobra, no to czy bierzemy, zagramy jeden koncert przed tym koncertem nagrywanym, tylko musisz mieć akustyczną gitarę. No i kupił gitarę Yamaha akustyczną, która się na koncercie zepsuła i mu przestorowywała. I już miała elektryczna momentami. W każdym razie wywiązał się z tego. W ogóle to lipa jest, bo praktycznie nawet jak gitara akustyczna, to ona tam miała jakieś wspomaganie elektryczne, czyli przetwornik i tak dalej, oczywiście był jakiś tam mikrofon. Trochę pozmienialiśmy aranże i gdzieś po latach wypłynęła piosenka Ur, z płyty Ur. I ta wersja właśnie z tego koncertu chodzi, ciekawa, bardzo ciekawa. Aż nie pamiętałem tego, no to bardzo fajnie jakoś nam wyszło.
1: Tym wirtuozem gitarowym był niestety już nieżyjący dziś Wojciech Seweryn. A jaka była geneza powstania płyty Mój trup jest większy niż twój, Lux Torpedy?
3: My generalnie bawimy się przy robieniu płyt, przy komponowaniu, przy tworzeniu. Natomiast tutaj to była bardzo poważna i najdłuższa, najcięższa praca, dlatego że my już mamy za sobą Kmietą i z Drężkiem i z Krzyżykiem doświadczenie akustycznej wersji zespołu 2TM23 i nie chcieliśmy, żeby to brzmiało tak samo, nie chcieliśmy, żeby ktoś powiedział, o, takie 2TM23 tylko z Hansem, więc trzeba było poświęcić więcej czasu, żeby inaczej podejść do utworów, czasami zmienić je kompletnie, przearanżować i to potrzeba było czasu i dużo pracy w to poświęciliśmy. Dla mnie to było o tyle trudne, że ja nie byłem takim, wiesz, zwolennikiem tej wersji akustycznej. Zresztą kiedyś, jeszcze za czasów, kiedy Lux Forum działało prężnie, ktoś kiedyś mnie pytał o wersję akustyczną, to napisałem krótko po moim trupie. I to był mój cały komentarz na pytanie, czy Lux Torpeda kiedyś będzie grała akustycznie. Tymczasem, no warto czasami właśnie nie wybierać Barabasza, tylko stanąć pokornie i posłuchać w tym wypadku Krzyżyka, który miał taki pomysł. Stwierdził, że nasze treści mogą dotrzeć też do ludzi, którzy boją się gitar elektrycznych albo wiesz, mają swoje lata, albo nie gustują w takiej muzyce mocnej i że chcieliby odkryć te teksty w wersjach akustycznych. Od pomysłu aż do realizacji nagle się, no przekonałem, że to ma sens, nie? Te koncerty szczególnie mnie przekonały. Zresztą cała płyta jest nagrywana podczas trasy akustycznej. No i to jest coś, co po czasie doceniłem. Zresztą w moim wypadku jako maruda zespołowa to cieszę się, że odkrywam pewne rzeczy po latach. Potrzebuję czasu czasami. To nie jest tak, że od pierwszego momentu mi się coś podoba. Czasami bywa tak, że mi się coś podoba od razu, ale nudzi mi się szybko, a czasami odkrywam wartość czy piękno po czasie i to jest trwalsze. No na przykład utwór autystyczny miał nie wejść na płytę, bo był dla mnie za wesoły. Natomiast po czasie dopiero zrozumiałem, co zrobiliśmy, co to jest za utwór.
1: Płyta Lux Torpedy została nominowana w 2026 roku do Fryderyków. Wrócę do niej w jednym z kolejnych wejść, a na razie posłuchajcie Lecha Janerki z płyty Bez prądu z roku 1993 roku i nagranej w Radiu Łódź.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Kult koncert dla MTV zagrał w listopadzie 2010 roku w warszawskim Och Teatrze. Byłem na tym koncercie, zespół Kazika Staszewskiego wypadł rewelacyjnie. Potem okazało się wydawnictwo z tym koncertem. Sprzedano go ponad 60 tysięcy kompletów, bo wydania były różnorakie. Od podwójnego wydawnictwa kompaktowego przez DVD połączone z wydaniem kompaktowym, aż po trzypłytową edycję winylową. Zespołowi Kazika Staszewskiego tak spodobała się ta formuła, że przez kolejne lata niemal każdą wiosnę przeznaczali właśnie na koncerty akustyczne. Z roku na rok zmieniał się też repertuar tych koncertów i, jak mówi Kazik, były okazją przypomnieć mniej grane piosenki.
2: Koncerty akustyczne mają to do siebie, że już od paru lat pierwsza połowa to są długie koncerty, to są dłuższe koncerty niż elektryczne, bo dobre ponad 3 godziny trwają, a elektryczne już nie trwają 3 godziny, wbrew obiegowej opinii. To w tej pierwszej części dochodzi do setu, gdzie mniej więcej, nawet więcej niż połowa, to jest prezentacja piosenek, których nie gramy w ogóle nigdy. Albo graliśmy bardzo rzadko kiedyś tam i tak dalej. I fajnie jest poprzypominać sobie te piosenki. Ludzie słuchają, ale na końcu jest ten po prostu zestaw obowiązkowy, tam 10 numerów takich. A jak już jest jakaś większa w ogóle taka energia, forma i zadyma, no to już ci ludzie opuszczają te krzesła dużo wcześniej w ogóle, nie?
1: A jak różniło się przygotowanie do koncertu MTV Unplugged i do tych późniejszych wiosennych? Janusz Dunek był jednym z architektów i głównych aranżerów piosenek przygotowanych dla MTV Unplugged i na późniejsze trasy.
3: Te pierwsze przygotowania to właśnie trwały w ten sposób, że było bardzo dużo czasu na próby i przygotowaliśmy to wspólnie. Natomiast wersje koncertów akustycznych, bo potem zmieniliśmy nazwę z Unplugged na Kult Acoustic, ostatnie lata to tego czasu na próby nie ma za dużo, więc każdy z muzyków musi się przygotować w domu z nowych utworów, bo pojawiają się utwory, których nie było na tym pierwszym amplakcie, ale doszły utwory odświeżane, wiesz, dawno nie grane, albo w innych opracowaniach, które trzeba było na nowo zrobić. No to czas na próby przed koncertami, przed serią koncertów akustycznych jest mało i każdy z muzyków dostaje, wiesz, listę do przygotowania. Często to jest 40 utworów i każdy musi sam się przygotować. O ile pianista, gitarzysta, basista, perkusista uczy się swoich partii słuchając nagrań oryginalnych, to instrumenty dęte, no, żeby było szybko, trzeba przynajmniej wstępnie, co robię, zaaranżować. No, ja się tym zajmuję, no ale nie chcę mówić, że to, jak to brzmi, jest tylko moja zasługa. Można powiedzieć, że w dużej mierze, bo zdarza się tak, że potem na żywo coś zmieniamy, bo wiesz, koledzy chcą zagrać inaczej, mają swoje pomysły też. Uwzględniamy to. Zmiany są możliwe. Natomiast, wiesz, bo te pierwsze próby, co trzeba było zmienić? Trzeba było zmienić to, że załóżmy były utwory z płyty Tata, Kazika Tata 2, gdzie właśnie waltornia pełniła fajną i ważną funkcję. No i trzeba było tą melodię waltorni albo zagrać tak samo, albo prawie tak samo, albo unisono, albo jeśli unisono, to w jakim rejestrze, bo wiesz, no możemy zagrać w tej samej oktawie, albo w oktawach, na przykład z Puzonem, żeby Puzon grał oktawę niżej. Można dołożyć saksofon, albo tenorowy, albo barytonowy, baryton zagra niżej. Można dołożyć saksofon sopranowy, który zagra już na przykład w rejestrze trąbki albo oktawy wyżej. Więc jest kilka kombinacji, nie? Więc trzeba coś z tego wybrać. I na tych próbach, jak już cały zespół jest, to właściwie nie ma warunków i czasu, żeby to robić. Bo wiesz, no nie może być tak, że ja powiem Kazikowi i kolegom, stop! Teraz instrumenty dęte będą się zastanawiać, jak to zagrać, nie? Bo mamy do zagrania szereg utworów, ograniczony czas, no i po prostu my te wybory musimy mieć już zrobione przed próbą z całym zespołem.
1: Niestety, dotąd nie ukazała się żadna płyta z tras Kult Acoustic. Jedynym oficjalnym wydawnictwem bezprądowym Kultu wciąż jest MTV Unplugged. I to właśnie na nim znalazła się ta piosenka, która na koncertach elektrycznych grana jest niezwykle rzadko.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Jego kolekcje w Antyradiu.
1: Przyznam się wam szczerze, że płyta Lux Torpedy Mój Trup jest większy niż twój. Jest jedną z moich ulubionych polskich płyt z serii bezprądowych. Oczywiście spytałem Licy, w których piosenkach zmiany aranżacyjne były największe.
2: Mowa Trawa tak, ale też Trafiony Zatopione jest zupełnie inny. Mowa Trawa jeszcze ma motywy, które są w oryginale. Natomiast no, zrobiliśmy tam Tarantino, chcieliśmy zrobić kowbojskie Tarantino takie i dlatego ten Mowa Trawa tak brzmi. Natomiast Trafiony Zatopione ma zupełnie inny klimat, zupełnie inne dźwięki, podobnie jak utwór Sęk, który Hans mówił, ten sęk jest taki melancholijny w oryginale, a ja bym widział ten tekst Sęk dla Hansa był taki optymistyczny, durowy, może nie wesołkowaty, ale radosny, nie? Dlatego zaproponowałem mu taki aranż durowy i mówił, wow, o to mi chodziło. No i tak ten sęk też jest inny w oryginale, a inny jest w wersji akustycznej, nie? Utwór autystyczny to jest bardzo ciekawy, bo on na każdym koncercie brzmiał inaczej, bo nie układaliśmy tego utworu, nie aranżowaliśmy go. Po prostu stwierdziliśmy, grajmy spontanicznie, improwizujmy, zobaczmy na każdym koncercie inną wersję. No i akurat na płytę trafiła wersja z Lublina. Ku uciesze chłopaków zapomniałem drugiej zwrotki, więc śpiewam po baskijsku. Nie?
1: Zapytałem też Licy, czy ma swój ulubiony utwór.
2: Na płytę trafiają właśnie utwory, z których jesteśmy zadowoleni, szczególnie jeżeli jest to płyta live'owa, nie? No bo mamy do dyspozycji z każdego koncertu jakąś wersję utworu. I nie zawsze najlepsze wykonania czy perfekcyjne wykonania są ciekawe. Są ciekawe wersje, które, gdzie coś się dzieje, gdzie jest życie jakieś. No, coś się musi wydarzyć, ale to są subiektywne oceny i to, co wydajemy potem na płycie, tak jak na tej płycie Mój Trup jest większy niż twój, to tutaj są wybrane te utwory, z których byliśmy najbardziej zadowoleni. Ja to traktuję jako całość, wiesz, jako danie. Jak podasz mi sałatkę, to nie mogę ci powiedzieć, że najbardziej z tej sałatki mi smakują pestki dyni. No, bez sensu. Razem to wszystko to tworzy bukiet, nie? Nie mam takiej jakiejś jednej ulubionej. Dużo mi się podoba. Musisz pamiętać, że my jako muzycy mamy też swoje preferencje ze względu na trudność kompozycji, nie? Trudność wykonawczą. Więc czasami utwór jest świetny, ale go się trudno gra, a czasami utwór jest łatwy do grania, nie? Więc trudno nas pytać, który mi się podoba. Żeby usłyszeć nasze utwory jako słuchacz, ja muszę odczekać ileś czasu, potem sobie to odpalę i mówię, o wow, nie? Albo o Boże.
1: Faktycznie, na płycie znalazła się taka właśnie wersja autystycznego. Gdy pierwszy raz jej słuchałem, zastanawiałem się, co się stało, że Robert zaczął śpiewać jakimś dziwnym angielskim. I teraz wiem dlaczego. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o płytach serii Unplugged, czyli bez prądu. W drugiej godzinie usłyszycie wspomnienia Bożeny i Lecha Janerków, Krzyśka Zalewskiego i ponownie Licy Kazika Staszewskiego i Janusza Zdunka. Do kolejnych opowieści wrócimy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed wami autystyczny z Licą, który zapomniał tekstu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.
3: Na koniec autystyczny chciałbym, żebyście zapamiętali sobie tę wersję, bo już więcej takiej nie będzie.

0: expert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Witam w drugiej godzinie rokolekcji. Dziś zająłem się koncertami Unplugged, ich przygotowaniem i efektami. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Lecha Janerki, Licy, Kazika Staszewskiego i Janusza Zdunka. Pytałem też o zmiany w utworach. Jak to było w Kulcie?
2: Niektóre bardzo duże, niektóre prawie wcale nie. Raczej się staramy, żeby to generalnie jako całość, żeby to zachowywało jednak, żeby to nie było wymyślanie nie wiadomo czego. Natomiast to wiesz, wypadają jakieś rzeczy, które nie brzmią akustycznie w ogóle, a brzmiały elektrycznie. Gitary się zmieniają. Czym innym jest riff na gitarze elektrycznej, czym innym jest riff na gitarze akustycznej. One jakby ze sobą współgrają. No różnią się tym jeszcze, że na koncertach akustycznych muszą być dwie gitary, nie? Na koncertach elektrycznych nie muszą być. Robimy taką selekcję, które numery będziemy grali w tej takiej jakby tej części, gdzie są rzadkie rzeczy, nie? Każdy przyśle swoje propozycje, tego jest dużo. Niektóre w ogóle nie jadą akustycznie. Przeszukiwałem tam jakieś takie rzeczy w teczce z tekstami akustycznymi. Na przykład staje z płyty Your Eyes, taki Tata w Gestapo był numer, nie? Kompletnie to się nie udawało elektrycznie zagrać. Czy na przykład Stanu, to był taki numer, który nie wszedł spokojnie. A żałuję, bo to fajny numer i myśmy go dużo grali, to tylko i wyłącznie w wersji koncertowej Tabako, nie? Też ruski cyrk się z tego robił w ogóle, wiesz, jak akustycznie to gramy, nie? Także musimy to ograć, jeżeli to się kręci i tak dalej, no to bierzemy to na warsztat. W totalnej militaryzacji tam takie były te moje zaśpiewy. Też to wyrzuciliśmy, uznałem, że jednak fajnie będzie jakiś taki fragment instrumentalny na dęciakach, żeby tam się pojawił. Także nie ma reguły. Niektóre się mało zmieniają, niektóre się dużo zmieniają.
1: Bożena Janerka gra w grupie swojego męża na wiolonczeli elektrycznej, ale czy był sens i czy mogła użyć wiolonczeli akustycznej podczas koncertu bez prądu?
3: Pod moim kątem niczym, bo ja nie mam akustycznego instrumentu, nie miałam, zresztą nie zabrzmiałoby to w ogóle bez tych efektów, które mam, bo ja gram bardzo dużo flażoletami, bardzo dużo innych dźwięków takich, które nie są konkretnie przyciśniętym smyczkiem i barwowe. Bez tej elektroniki by się nie udało. Graliśmy no tak pół na pół akustycznie. To my w ogóle co jakiś czas zmieniamy te aranżacje, ale co gitarzysta to trochę inaczej gra, no także tak różnie. Wiolonczela raczej jest stała, nudna dla niektórych. Ja nie umiem improwizować. No chyba nawyk właśnie ze szkoły muzycznej, że miałam konkretną tekst muzyczny, który trzeba było odtworzyć, albo się go rozumiało i czuło, i głośno, cicho, pięknie, i melodycznie, i wszystko po kolei. Takim wyczuciem muzykalności, albo się go wyrąbało i tyle.
1: Jednak brzmienie wiolonczeli akustycznej jest kompletnie inne niż elektrycznej i pewnie dlatego musiała podłączyć ją jednak do prądu. Bardzo często wykonawcy szukają rozwiązań, które mogą urozmaicić i zmienić znane już brzmienie. Dlatego dodają do wersji akustycznej inne instrumenty. Tak właśnie zrobił Krzysiek Zalewski.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Spytałem też moich rozmówców, czy wolą grania akustyczne, czy elektryczne. Jak to jest z Kazikiem?
2: Na pytanie, czy wolisz koncerty, czy pracę w studio, trochę inne pytanie, ale odpowiedź może być taka sama. To Lech Janerka odpowiedział, że to jest takie pytanie, czy wolisz grać na fortepianie lewą, czy prawą ręką. Lubię i te, bo zupełnie inny charakter mają. Tutaj mamy przeważnie zawsze stojącą publikę w ogóle, ale były też koncerty akustyczne, które podobny czas potrafiły wzbudzić. Także nie odpowiem na pytanie, które wolę, bo oba. Ja w ogóle lubię grać koncerty. Jeszcze.
1: Janusz Dunek jest liderem sekcji Denty, która, mam wrażenie, że ma więcej pracy właśnie przy koncertach akustycznych. Czy mam rację?
3: Elektrycznie są dla mnie łatwiejsze. Przez to, że wiesz, no instrumenty Denty są dołożone do zespołu, nie? Zespół i bez instrumentów Denty dobrze brzmi. Natomiast akustyczne bez Denty, wydaje mi się, by brzmiały w sposób zauważalny, dużo bardziej ubogo. Nie to, że jest pracy mniej, bo też te koncerty są długie i obciążające, ale jeżeli, wiesz, nie zagram tam, jakiś dźwięk mi nie odpali, to tego prawie nie słychać, bo to jest jakby wmiksowane, wiesz, brzmienie całości. A na koncertach akustycznych każde potknięcie natychmiast słychać. Koncerty akustyczne nie mają elektrycznych, głośnych gitar. Na akustycznych koncertach jeszcze Krzysio Drzewiecki z nim gra na drugiej gitarze. Te gitary są ciche i mają krótki czas wybrzmienia. Więc wiesz, nie ma tej charakterystyki gitary elektrycznej, gdzie możesz położyć dźwięk i on się ciągnie długo, wspomagany wzmocnieniem, czy kompresją, czy wiesz, piecem gitarowym, który wiesz, ciągnie ten dźwięk długo. I stąd jest to charakterystyczne ładne brzmienie gitary elektrycznej, nie? A gitara akustyczna ma taką charakterystykę jak fortepian. Postawisz dźwięk 3 sekundy i on wygasa. W związku z tym wszystkie ważne partie, które łączą się z tym, żeby zagrać długi, postawiony dźwięk, wszystkie te partie są przeniesione na instrumenty dęte. Mam jeszcze fortepian, ale fortepian też ma właśnie tą charakterystykę, wiesz, wybrzmienia, czyli uderzony dźwięk, 3 sekundy dźwięku nie ma. A instrument denty ma możliwość postawić dźwięk i trzymać go 8-16 taktów. W związku z tym, wiesz, często jest tak, że w wersji pierwotnej utworzę Czarne Słońca, gitara gra solo, więc ze zwrotkami, ale już w wersji akustycznej solo przejęła trąbka, ponieważ no, solo na gitarze w tym utworze, no, brzmi, tak powiedziałbym, w sposób nieprzystający do charakteru utworu i tak wspólnie, no już na pierwszych próbach ustaliliśmy, że tutaj na przykład solo zagra instrument denty. Często jest też tak, że na przykład utwór Królowa Życia ma charakterystyczny riff na początku, który grają gitary w wersji elektrycznej, ale w wersji akustycznej już ten riff też został zdublowany przez instrumenty dęte, żeby te długie dźwięki jakby wspomogły powagę tego riffu, tej melodii. Nie? Więc jesteśmy bardziej obciążeni na koncertach akustycznych jako instrumenty dęte. Mamy więcej grania.
1: Tak też myślałem, ale to jest niesamowita gratka, bo często piosenki, które w swoich pierwotnych wykonaniach miały bardzo mały udział instrumentów dętych, tutaj podczas koncertów Unplugged brzmią zupełnie inaczej. To niesamowita gratka dla fanów zespołu.

0: którzy mogą posłuchać zupełnie innych wersji piosenek. Lady Punk też ma swoją płytę z cyklu MTV Unplugged. Ukazała się stosunkowo niedawno, bo w 2022 roku. Choć wcześniej grupa Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza nagrała bardzo dobre płyty bez prądu. Pierwsza z nich nosiła tytuł Moja wojna akustycznie i zawierała koncert z Radia Łódź. Zagram wam jednak fragment tej ostatniej, nagranej specjalnie dla potrzeby nieistniejącej już stacji MTV.
1: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Takie koncerty to ogromne wyzwanie dla każdego artysty, ale też stres. W jednym z poprzednich wejść Lica opowiadał o tym, że zapomniał tekstu największego przeboju swojego zespołu i mówił, jak sobie z tym poradził. Często też po takim koncercie muzycy słyszą różne swoje wpadki. A jak jest z Krzyśkiem Zalewskim?
2: Wszystko poszło okej. Okay. Też tak jak mówię, ja nie mogę słuchać swoich płyt, bo zawsze chciałbym coś poprawiać. Zawsze jest takie poczucie, że przecież tutaj werbla nie nastroiłem dobrze, za mało ma ciała, a tutaj mogłem zaśpiewać jakoś tak, nie wiem, pełniejszym głosem, a tutaj ta barwa gitary nie tak. Tu w panoramie źle zrobione. Siedziałem też na miksach z Ryanem Hadlockiem przez chwilę w Gdańsku, no później już mailowo to robiliśmy, jak wrócił do Seattle. Ale tutaj, przez to, że jest to formuła koncertu, a może po prostu już jestem starszy i jakoś bardziej się godzę z tym, że jestem jaki jestem, ale chyba bardziej dlatego, że to jest formuła koncertu, jestem w stanie więcej sobie wybaczyć. No bo to jest koncert, więc mieliśmy jedno podejście, nawet ten Niemen, który jest nagrywany na żywo, no to jednak graliśmy tam 4, 5 take'ów, 6, aż weszło. A tutaj mieliśmy po jednym take'u, po jednej próbie dla każdej piosenki i jeszcze, że tak powiem, wszystko było to grane ciągiem, więc jestem w stanie więcej sobie wybaczyć. Myślę, że ta energia koncertowa, mimo że tam nie było za dużo ludzi, no bo pandemiczne obostrzenia, też graliśmy w Och Teatrze, gdzie gra się na dwie strony, a my jedną stronę zasłoniliśmy olbrzymią dekoracją, więc tam było niecałe 100 osób chyba, ale jednak świadomość, że są z nami ludzie, że patrzą nam na ręce, że nie wiem, śpiewają ze mną, że klaszczą, to jakoś publiczność zawsze dodaje mi skrzydeł. To jest taki syndrom, nie wiem, czerwonej lampki w radio, że jak wiem, że jest na żywo, to od razu jakoś jestem taki przytomniejszy.
1: Myślę, że fani nigdy by nie wychwycili tych wpadek czy pomyłek. Po prostu nam się wydaje, że tak być powinno. A jakie różnice między graniem elektrycznym a akustycznym widzi Lech Janerka?
3: Wokaliście to służy, bo hałas mu nie przeszkadza, no więc gra się cicho, patrząc na zmiany dynamiczne, czyli pilnując tych zmian dynamicznych. No i co? No i wszystko nie jest zatkane przez sterowaną gitarą elektryczną i hałasem z perkusji, tylko raczej to jest takie stonowane. To jest trudne i ostatnio oglądałem Stinga, który grał z Dominikiem Millerem. Grali na dwóch akustycznych gitarach. No, super to zrobili. Jednocześnie minimalne środki powodują, że od razu widać, czy jakiś utwór ma swoją wagę, czy nie ma. Bo jak piosenka nie ma dobrego tematu, no to ciężko to udźwignąć, chyba że to zakrzyczy wirtuozerką.
1: Lech ma rację. Piosenka jest najważniejsza. Spytałem też Licę o to, czy woli granie akustyczne, czy elektryczne. Szczerze mówiąc, to domyślałem się odpowiedzi, ale byłem ciekaw, co powie.
4: Zdecydowanie wolę muzykę ostrzejszą i rockową, natomiast te akustyczne wersje mają zupełnie inny klimat. Ciekawe, że moja żona, która jest krytyczna dosyć do mojej działalności, co mi bardzo pomaga, bo mam przy sobie najbardziej wymagającego i ostrego recenzenta, no to ona była na koncercie i powiedziała, to jest wydarzenie epokowe. Bardzo sobie to zapamiętałem. Wiesz, to są naprawdę ważne momenty w moim artystycznym życiu, kiedy żonie się coś spodoba, nie? Ja się boję, że jak jej się coś podoba, to niekoniecznie musi się podobać naszym słuchaczom. Takie mam myślenie, wiesz, skomplikowane. No bo na przykład ona od początku, kiedy już słyszała same utwory, same melodie, samo brzmienie tej płyty Szukamy Guza, która początkowo miała mieć tytuł Katapulta, ale to było jeszcze, wiesz, w momencie, kiedy nie było koncepcji, to był tytuł roboczy zupełnie. Potem zobaczyliśmy okładkę, no i ewidentnie Szukamy Guza, wielowymiarowy tytuł teraz jest. Natomiast no, Dobrochnie się ta płyta bardzo podoba.
1: Lica i Dobrochna są małżeństwem od 1989 roku. Doczekali się 7 dzieci i 17 wnucząt. Znam ich od ponad 30 lat i muszę wam powiedzieć, że są wyjątkową parą. Za każdym razem, gdy jestem u nich, podziwiam ich relacje i zgadzam się z Dobrochną. Zarówno Mój trup jest większy niż twój, jak i Szukamy Guza. To świetne płyty. Słuchaliśmy już fragmentu akustycznego albumu Mulux Torpedy, więc teraz zagram wam coś innego. W formule akustycznej świetnie poradził sobie Hej. Najpierw zagrał koncert dla MTV, a 6 lat później wystąpił w Filharmonii Szczecińskiej. Obydwa koncerty ukazały się też w formie fizycznej. Przed wami Hej z koncertu Filharmonii Szczecińskiej.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: audycję w Antyradiu.
1: Dziś rekolekcję poświęciłem płytom i koncertom Unplugged, czyli tych bezprądowych. Jak słychać było, czasem nie sprawdza się to do końca, bo elektryczność jednak pojawia się na tych koncertach. Ważne jest jednak coś innego. Inne wersje po zmianach aranżacyjnych. Dla fanów to ogromna gratka, by usłyszeć znaną piosenkę w zupełnie innym wykonaniu. Czasem nawet z wykorzystaniem instrumentów, które w roku są niemal nieobecne. To też inny dobór numerów, bo tak jak Kult, sięga się po te mniej ograne i te, które lepiej zabrzmią w tej formule. Ja też mam swoje ulubione płyty bez prądu. Z zagranicznych lubię czasem sięgnąć po albumy Nirwany, Pearl Jam, Alice in Chains czy Page i Planta. Z polskich ostatnio często słucham właśnie płyty Lux Torpedy. A wy, jakie macie swoje ulubione płyty z serii Unplugged? A na koniec gratka dla wytrwałych, którą obiecałem na początku rekolekcji. Kult pierwszy raz akustycznie zagrał kilkanaście lat przed koncertem dla MTV. To był kameralny występ w warszawskim, nieistniejącym już legendarnym jazzowym klubie Aquarium. Dziś w tym miejscu znajduje się Hotel Intercontinental. Koncert odbył się dokładnie 3 maja 1993 roku. Repertuar Kultu składał się głównie z piosenek pochodzących z płyty Tata Kazika, która kilka dni wcześniej miała swoją premierę. Kazik nie czuł się dobrze w formule akustycznej, dlatego był to jedyny koncert tego typu na wiele lat. Oczywiście nie ukazała się płyta z rejestracją tego koncertu, ale wśród fanów krążą nagrania. Ja też je posiadam. Koncert zakończyła świetna wersja do Ani i to właśnie będzie ten rarytas, którym zakończę dzisiejszą rekolekcję. Dodam, że akurat ta piosenka ukazała się na płycie dołączonej do mojej książki Kult Kazika, która wyszła w 2000 roku. I to by było dziś na tyle. Rekolekcję przygotował i poprowadził naczelny kaznodzieja polskiego rocka Leszek Gnoiński, który wraz z Antyradiem gra wam najlepszy rok na świecie. Rekolekcyjne antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Kult sprzed ponad 30 lat.
0: Rekolekcje w Antyradiu.
2: Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty.

widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona.